0: Festival hitów w muzycznym radiu.
1: Aha.
2: Oh, dieses, die,

0: Radio. Tego słucha się głośno.
1: Fresh sound. Oh yeah.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
5: Dzień dobry, dziś w programie nie będzie podatków od aut spalinowych w KPO. Eksperci naszego rynku tego nie przewidzieli. W Europie rośnie zainteresowanie małymi samochodami. Jeszcze będzie o robotaksji. Arek Włodarski, ruszamy.
4: Autoradio.
5: Z PiS-u wiceministra funduszy polityki regionalnej Jana Szyszko w mediach społecznościowych wynika, że po rocznych negocjacjach Polska porozumiała się z Komisją Europejską w sprawie usunięcia z KPO akcyzy rejestracyjnej i opłaty środowiskowej od aut spalinowych. Z komunikatu wynika, że opłaty od samochodów zostały zastąpione reformą, która ma polegać na zainwestowaniu 3 miliardów złotych w polskie ciepłownictwo. Teraz eksperci naszego rynku tego nie przewidzieli.
4: Aktualności.
5: Jeszcze niedawno auta elektryczne i hybrydy były w Polsce niszą, a dziś w samym kwietniu zarejestrowano ich ponad 19,5 tysiąca, czyli o 32% więcej niż rok wcześniej. Po pierwszych 4 miesiącach roku wynik przekroczył już 78,5 tysiąca aut, co oznacza wzrost o ponad 30% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Dane Samaru nieco zaskakują, tym bardziej, że po zakończeniu dopłat do elektryków wszyscy wróżyli mocne tąpnięcie sprzedaży tychże samochodów. Największą część rynku nadal stanowi klasyczne hybrydy HEV. Od stycznia do końca kwietnia zarejestrowano ich ponad 50 tysięcy, co oznacza wzrost o 14% rok do roku. Coraz mocniej rośnie segment też pluginów, czyli tych hybryd ładowanych z sieci, których sprzedaż niemal się podwoiła, oraz aut całkowicie elektrycznych. Rejestracje tych ostatnich zwiększyły się aż o 49%, osiągając poziom blisko 11,5 tysiąca sztuk. A teraz w Europie rośnie zainteresowanie małymi autkami.
4: Autoradio.
5: Sprzedaż mini samochodów wzrosła w pierwszym kwartale roku o 6,5% do ponad 136 tysięcy sztuk. Liderem segmentu jest Fiat Panda przed Toyotą Aygo i Kią Picanto. Na czwartym miejscu Leap Motor T03. W przypadku tego modelu w pierwszym kwartale wzrost sięgnął prawie 500%, dochodząc do blisko 15 tysięcy egzemplarzy, głównie dzięki dużemu popytowi na kluczowym rynku mini samochodów w Europie, czyli we Włoszech. I na koniec Zagrzeb, gdzie uruchomiono pierwszą w Europie usługę robotaksi.
4: Ciekawostki.
5: W Chorwacji ruszyła komercyjna usługa przewozu taksówko-robotami. Przejazd kosztuje ułamek ceny normalnego taksi. Klienci mają do dyspozycji 10 elektryków firmy Bike Motor, wyposażonych w oprogramowanie do autonomicznej jazdy. Na razie robotaksówki mają na pokładzie operatora bezpieczeństwa, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów. Sama jazda odbywa się jednak autonomicznie. Mały SUV wyprzedzał w czasie testów nawet wolno jadące auta. Płynnie omijał przeszkody na drodze. Ale te 10 aut to wciąż kropla w oceanie, jeśli chodzi o wdrażanie robotaksi na dużą skalę. Europa pozostaje sporo w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
4: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: 13-latek śmiertelnie pobity na Mazurach. Jest śledztwo. Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy jest niewinny. Sprawdzimy też, ile Polacy najczęściej wkładają do weselnej koperty. Miriam Lipińska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
2: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
4: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
2: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Z tego powodu weszła do domu szefa Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. A przypomnijmy, w ciągu kilku dni zgłoszono policji 12 fałszywych alarmów. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
2: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna. W środę do Polski ma przylecieć nowy premier Węgier. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Modziora. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z prezydentem i premierem. To ważna wizyta, mówią polscy politycy z różnych opcji. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a także Janusz Cieszyński z PiSu i Andrzej Szejna z Lewicy.
4: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
6: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
7: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
2: Modziar po wizycie w Polsce uda się do Austrii. I na koniec o tym, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania, na przykład na fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Choć można powiedzieć, gramy jeszcze weekendowo, bo to grupa The Weeknd, to witamy się po weekendowo, w poniedziałek 18 maja, 4 minuty po godzinie 6, Zbyszek Deka, Muzyczne Radio. Dzień dobry, witam.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Poniedziałeczek, nareszcie. 18 dzień maja.
2: Kalendarium regionu.
1: Cóż tam się działo w przeszłości w regionie 18 maja? Na przykład w roku 1546 cesarz Ferdynand Habsburg potwierdził przynależność Śląska do korony czeskiej, zachowując szeroką autonomię całej prowincji. 3 lata później, w 1549, także 18 maja oczywiście, w Jeleniej Górze przy ulicy Mrocznej pijany czeladnik piwowarski zapruszył ogień, w wyniku czego spłonęło niemal całe miasto. I jeszcze rok 1601, wtedy to wprowadzono nowe szczegółowe przepisy sanitarne i obyczajowe zasad kąpieli leczniczych w uzdrowisku Lądek-Zdrój.
2: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z księżnicą Karkonoską.

0: Pretenders, Muzyczne Radio, w poniedziałek jest 6:27.
1: Pogoda.
0: Co my tu mamy w przewidywaniach, w prognozach na poniedziałek? Będzie coraz cieplej, z każdym dniem będzie coraz wyższa temperatura. Już jutro, myślę, w wielu miejscach powinniśmy na termometrach zobaczyć 20 stopni. Dzisiaj do 15-16. Aktualnie mamy od 6 do 10. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków północnych. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. W poniedziałek lepsza pogoda na zachodzie województwa. W części centralnej i wschodniej więcej chmur. Czyste mamy dziś powietrze. W górach na Śnieżce minus 1 stopień. I nie za mocny wiatr, wiejący z prędkością do 10 metrów na sekundę z północy.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: W góry za moment wrócimy.
3: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: długi wiosenny dzień. Muzyczne Radio. Dzisiejszy dzień trwający 15 godzin i 42 minuty. Weekendowe dni już za nami. Obiecaliśmy wrócić na chwilę jeszcze w góry. No to wracamy w górach, w Karkonoszach. Mieliśmy w ten weekend pogodę różną. Było trochę słońca, były słoneczne, pogodniejsze chwile, ale też i były opady deszczu. W piątek zrobiło się mokro. Ta nagła zmiana pogody, opady deszczu, mokre skały, skrajnie śliskie podłoże powodowało, że w piątkowe popołudnie gwałtownie zmieniły się warunki na szlakach w Karkonoszach, o czym donosi karkonoska grupa GOPR. Deszczowa aura natychmiast przełożyła się na serię piątkowych wypadków, które wymagały jednocześnie mobilizacji zespołów z Karpacza i ze Szklarskiej Poręby. No i bilans interwencji piątkowych był taki, że o 14.30 po południu na szlaku żółtym powyżej Dzikiego Wodospadu doszło do skręcenia stawu skokowego jednego z turystów i potrzebne były działania zespołu z Karpacza. 10 minut później na szlaku żółtym między Słonecznikiem a Pielgrzymami tutaj było poważne złamanie podudzia w trudnym terenie i złożona akcja zespołu z Karpacza przy wsparciu zespołu z Jeleniej Góry. I niecałą godzinę później, o 15.30, jak czytamy z tych raportów, na szlaku czerwonym prowadzącym na Chojnik, złamanie podudzia kolejne oraz uraz kostki i potrzebne działania zespołu ze Szklarskiej Poręby. Najbardziej wymagający charakter miała wyprawa w rejonie Słonecznika. Ze względu na stopień urazu oraz trudny teren, kluczowe było sprawne połączenie działań medycznych z wieloetapową logistyką transportu. Obecny na miejscu ratownik medyczny GOPR zabezpieczył farmakologicznie, co było bardzo istotne z powodu długotrwałego transportu. Ewakuacja poszkodowanego została przeprowadzana hybrydowo, jak to fachowo się określa. Najpierw na noszach kąg przy użyciu wyłącznie siły mięśni ratowników, następnie przy użyciu kłada, a w końcowym etapie samochodem terenowym, którym pacjent został zwieziony na dół i przekazany oczekującemu zespołowi ratownictwa medycznego. To wszystko wymaga dużego zaangażowania, sprawności, koncentracji, poświęcenia i uwagi. I my powinniśmy uważać na górskich szlakach, szczególnie przy takich zmianach pogodowych, szczególnie gdy pada. Dzisiaj raczej padać nie powinno, zapowiada się ładny dzień, odpowiedni do takich wycieczek, eskapad górskich. Trzymamy kciuki, byście wszyscy bezpiecznie do domu wrócili i by nie trzeba było wzywać pomocy, na przykład GOPR właśnie. 18 dzień maja, to poniedziałek. Muzyczne Radio, słuchacie nas o 6.34. Muzyczne Radio.
1: Na wiosnę. Cześć, mówi Edyta Górniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
0: Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Daria Zawiałow za 16, nie, za 14 już minut, godzina 7.
1: Wiosna. W muzycznym radiu.
0: Za kilka minut u nas horoskop.

0: Horoskop na cały dzień.
1: Barany odkryją w sobie dużo werwy i wewnętrznej siły, która będzie pchała je do działania. Byki czeka nerwowy poniedziałek, można zapomnieć o spokoju i przyjemnościach. Bliźnięta mogą wracać pamięcią do przeszłości, nie warto jednak rozdrapywać się starych ran. Raki, zwłaszcza w uczuciach, będą chciały iść na całość, postawią wszystko na jedną kartę. Panny, zamiast szukać pomocy u innych, warto uwierzyć w siebie, na pewno się uda. Lwy, w tym tygodniu podejmą się realizacji ambitnej, trudnej sprawy, warto spróbować. Wagi, szykują się zmiany w sprawach prywatnych, możliwy wyjazd lub nagła wiadomość. Skorpiony poczują się wykorzystywane przez innych, postanowią częściej mówić nie. Strzelce, w tym tygodniu uwaga na błędy. Najważniejsze to czegoś się dzięki nim nauczyć. Koziorożce, uwaga na pieniądze. Nie grożą większe straty finansowe, ale zysków nie będzie. Wodniki mogą się czegoś bać. Nie ma takiej potrzeby. Świat należy do odważnych. Jeszcze ryby. Dziś wszystko potoczy się zgodnie z planem, pod warunkiem trzymania nerwów na wodzy. Co do osób urodzonych 18 maja, to są na ogół czułe, serdeczne, łatwo się zakochują. Jednak w sprawach zawodowych radzą sobie doskonale, najczęściej osiągają obrane wcześniej cele, do których dążą z dużym zaangażowaniem. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku to baran, a imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, opiekuńczy, przenikliwy, czasem podstępny, Aleksandra, sprawiedliwa, marzycielska, Eryk, niezależny, obrotny, towarzyski oraz Felix, radosny, o ujmującej osobowości. Do wszystkiego radosnego pozdrawiamy serdecznie. W dniu, który będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, już o 7 godzin i 49 minut.
0: Muzyczne radio.

0: Wiosna w Muzycznym Radiu.
1: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105.8,
1: 106.7
0: i 90.9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzycznyradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
3: Polka wśród rannych po ataku na przechodniów w Modenie. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja, rusza remont trasy do Morskiego Oka. Miriam Lipińska. Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
4: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
3: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
5: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
3: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania w Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo, co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, benzyna 98 6 zł i 93 grosze, a olej napędowy 6 zł i 82 grosze za litr. W kilku miejscach Warszawy zawyją dziś syreny, ale to tylko test. Chodzi o sprawdzenie, czy działają poprawnie. Syreny zawyją na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, na Bielanach i na Bemowie. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą. Albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
3: Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej.

0: Radio Perfekta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio w poniedziałek 18 maja na zegarach 7:11.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, dziś w programie nie będzie podatków od aut spalinowych w KPO. Eksperci naszego rynku tego nie przewidzieli. W Europie rośnie zainteresowanie małymi samochodami. Jeszcze będzie o robotaksji. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Z PiS-u wiceministra funduszy polityki regionalnej Jana Szyszko w mediach społecznościowych wynika, że

0: Po rocznych negocjacjach Polska porozumiała się z Komisją Europejską w sprawie usunięcia z KPO akcyzy rejestracyjnej i opłaty środowiskowej od aut spalinowych. Z komunikatu wynika, że opłaty od samochodów zostały zastąpione reformą, która ma polegać na zainwestowaniu 3 miliardów złotych w polskie ciepłownictwo. Teraz eksperci naszego rynku tego nie przewidzieli.
1: Aktualności.
0: Jeszcze niedawno auta elektryczne i hybrydy były w Polsce niszą, a dziś w samym kwietniu zarejestrowano ich ponad 19,5 tysiąca, czyli o 32% więcej niż rok wcześniej. Po pierwszych 4 miesiącach roku wynik przekroczył już 78,5 tysiąca aut, co oznacza wzrost o ponad 30% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Dane Samaru nieco zaskakują, tym bardziej, że po zakończeniu dopłat do elektryków wszyscy wróżyli mocne tąpnięcie sprzedaży tychże samochodów. Największą część rynku nadal stanowią klasyczne hybrydy HEV. Od stycznia do końca kwietnia zarejestrowano ich ponad 50 tysięcy, co oznacza wzrost o 14% rok do roku. Coraz mocniej rośnie segment też pluginów, czyli tych hybryd ładowanych z sieci, których sprzedaż niemal się podwoiła, oraz aut całkowicie elektrycznych. Rejestracje tych ostatnich zwiększyły się aż o 49%, osiągając poziom blisko 11,5 tysiąca sztuk. A teraz w Europie rośnie zainteresowanie małymi autkami.
1: Autoradio.
0: Sprzedaż mini samochodów wzrosła w pierwszym kwartale roku o 6,5% do ponad 136 tysięcy sztuk. Liderem segmentu jest Fiat Panda przed Toyotą Aygo i Kią Picanto. Na czwartym miejscu Leap Motor T03. W przypadku tego modelu w pierwszym kwartale wzrost sięgnął prawie 500%, dochodząc do blisko 15 tysięcy egzemplarzy, głównie dzięki dużemu popytowi na kluczowym rynku mini samochodów w Europie, czyli we Włoszech. I na koniec Zagrzeb, gdzie uruchomiono pierwszą w Europie usługę robotaksi.
1: Ciekawostki.
0: W Chorwacji ruszyła komercyjna usługa przewozu taksówko-robotami. Przejazd kosztuje ułamek ceny normalnego taksi. Klienci mają do dyspozycji 10 elektryków firmy Bike Motor, wyposażonych w oprogramowanie do autonomicznej jazdy. Na razie robotaksówki mają na pokładzie operatora bezpieczeństwa, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów. Sama jazda odbywa się jednak autonomicznie. Mały SUV wyprzedzał w czasie testów nawet wolno jadące auta, płynnie omijał przeszkody na drodze. Ale te 10 aut to wciąż kropla w oceanie, jeśli chodzi o wdrażanie robotaksi na dużą skalę. Europa pozostaje sporo w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Hej, tutaj Natalia Puławiak. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
3: W Muzycznym Radiu była przejażdżka, teraz będą loty. Loty Natalii Puławiak właśnie. Kwadrans po siódmej.

Muzyczne Radio, dziś 18 maja, 18 maja roku 1981, a więc 45 lat temu miała miejsce pierwsza próba zespołu Lombard w sali Estrady Poznańskiej i data ta uważana jest za dzień powstania zespołu. Kiedy gnał!

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Free Time w Muzycznym Radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Wygląda na to, że chłodniejszy okres mamy już za sobą. Przed nami cieplejsze dni z temperaturą, która już od jutra może dochodzić do 20 stopni. Kolejne dni będą tylko coraz cieplejsze. Może w ciągu tych kilku najbliższych dni tu i ówdzie popadać deszcz. Dzisiaj także, ale dzisiaj szanse na deszcz zdecydowanie mniejsze niż na przykład jutro. Najwięcej słońca w zachodniej części regionu, na pozostałym obszarze Dolnego Śląska. Na razie sporo chmur, dzisiaj do 16 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Zapraszamy na raport regionalny. Ania Tarkota.
11: Dzień dobry. Te doniesienia rozpoczynamy od tragicznej informacji. Do dramatu doszło wczoraj rano w Szklarskiej Porębie. Według wstępnych ustaleń około 40-letni kierowca samochodu osobowego marki Audi, jadący od strony Świeradowa-Zdroju, z bardzo dużą prędkością uderzył w nasyp kolejowy przy wiadukcie, jak podaje 24jgora.pl. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna próbował odebrać sobie życie, jednak nie trafił w konstrukcję wiaduktu. Po zdarzeniu porzucił rozbite auto, oddalił się pieszo w kierunku Białej Doliny. Kilkaset metrów dalej na jednym z wiaduktów nad torowiskiem prowadzącym w stronę Czech popełnił samobójstwo. Wczoraj miał miejsce także wypadek paralotniarza w Świeradowie-Zdroju. Tuż po godzinie 12 doszło do groźnego zdarzenia. Mężczyzna spadł z dużej wysokości w okolicach parkingu powyżej stacji kolei gondolowej. Przeżył uderzenie o otwarte podłoże, pozostał przytomny. Zanim na miejsce dotarły służby, pierwszej pomocy udzielili świadkowie wypadku. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Policja ustala przyczyny wypadku.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Trwa kompleksowa modernizacja ulicy Działkowej w Legnicy. Prace obejmują około 600-metrowy odcinek drogi powiatowej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Inwestycja jest realizowana w ramach legnickiego programu drogowego.
12: Głównym celem zadania jest poprawa stanu technicznego jezdni, dostosowanie infrastruktury do planowanego układu dróg oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z ponownym układaniem i regulacją istniejących krawężników na skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej, Świętego Wojciecha i Działkowej. Jest to krok niezbędny do realizacji kolejnych etapów inwestycji. Równolegle trwa też rozbiórka kostki na odcinku ulic Batorego oraz Żwirki i Wigury, a także uzupełnianie podbudowy po wykonanych przekopach w jezdni. Po zakończeniu wszystkich prac na ulicy Działkowej zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
11: Jeszcze nie opadły emocje po nocy muzeów, a Wrocław już szykuje się do kolejnej dużej imprezy. Tym razem to wielki piknik na bulwarze Dunikowskiego, czyli Dni Odry 2026. Zaplanowano mnóstwo bezpłatnych atrakcji.
1: tym roku Dni Odry będą odbywać się kilka dni. Organizują je Urząd Miasta wspólnie z Ogrodem Zoologicznym. Od 21 do 24 maja na mieszkańców i turystów czeka wielki piknik nad rzeką, a na nim mnóstwo atrakcji od pokazów sportów wodnych poprzez darmowe rejsy po koncert Micro Music. To już 10. edycja imprezy. Najbardziej widowiskowy będzie 23 maja. Od godziny 12 do 18 zapanowano tam dynamiczne i bardzo efektowne pokazy sportów wodnych. Warto też zwrócić uwagę na prezentacje żeglarstwa przygotowane przez Akademię Wychowania Fizycznego, ale także na pokazy ratownictwa woprowców. Co ciekawe, podczas wydarzenia zaplanowano darmowe rejsy po Odrze, na które nie trzeba się wcześniej zapisywać. Na Dniach Odry będzie też sporo dodatkowych atrakcji, w tym animacje dla maluchów, gry i zabawy oraz cała strefa gastronomiczna. Będzie można spróbować m.in. paprykarza wrocławskiego. 21 i 22 o godzinie 17 zaplanowano rozmowy o Odrze, o tym, co w niej żyje, jakie są zagrożenia, o żegludze, o historii i inne, które poprowadzą pasjonaci. Ponadto nauka pływania z monopłetwą i piknik SUP z nauką techniki pływania i wiosłowania. Wiele będzie się mówić o bioróżnorodności i o żółwiach błotnych objętych ścisłą ochroną, a mieszkających w okolicy. Dla Muzycznego Radia, Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
11: Dziękuję i to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejny za niespełna godzinę o 8.30. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Cześć, z tej strony Andy Das. Słuchacie Muzycznego Radia, a to jest mój najnowszy numer z Okaria.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790-790-225. Produkuj myślnik prąd.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska. Poniedziałkowy poranek z Muzycznym Radiem za kwadrans. Godzina 8.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Dzień dobry. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Nawet czytanie etykiet w sklepach nie uchroni nas przed niespodziankami. Najnowsza kontrola Inspekcji Handlowej pokazała, że producenci popularnych napojów bezalkoholowych piszą na butelkach, co ślina na język przyniesie. Kontrolerzy zakwestionowali ponad 45% przebadanych produktów, ponad 1/3 była źle oznakowana. Na etykiecie sugerowano na przykład, że produkt nie zawiera cukru, choć go dodano, wytworzono go z truskawek, choć w rzeczywistości były to jabłka, zdarzyły się nawet napoje z alkoholem, choć na etykiecie nie było o tym wzmianki. Według Inspekcji Handlowej producenci wciąż próbują różnych marketingowych sztuczek. Na zakupach powinniśmy być więc nie tylko uważni, ale wręcz podejrzliwi. Inflacja w Polsce rośnie. Według analityków PKO BP w maju może być już wyższa od planu Narodowego Banku Polskiego. GUS potwierdził w piątek, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe niż przed rokiem o 3,2%. To dokładnie tyle, ile wynosiły wstępne szacunki. Cel NBP to inflacja na poziomie 2,5%, a w najgorszym razie 3,5%. Według bankowych analityków poza tymi granicami możemy się znaleźć już w maju. Ogólny wskaźnik wzrostu cen jest napędzany przez drożejące paliwa i żywność. To skutek amerykańskiego ataku na Iran i blokady cieśniny Ormus. Tylko w 5 krajach Europy prowadzenie biznesu jest trudniejsze niż w Polsce, tak twierdzą autorzy raportu cytowanego przez Puls Biznesu. Analitycy TMF Group wzięli pod uwagę 292 wskaźniki dotyczące kluczowych aspektów prowadzenia działalności w danym kraju, od przepisów rachunkowo-podatkowych, przez prawo pracy, po zarządzanie podmiotami prawnymi. Okazało się, że w Polsce kulą u nogi przedsiębiorców są głównie obowiązki sprawozdawcze i skomplikowane przepisy. Eksperci dostrzegają jednak pewne postępy. W ubiegłym roku nasza pozycja w zestawieniu była jeszcze gorsza. Bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju firmy panują m.in. w Czechach i Niemczech. Gorzej oceniono za to sytuację we Francji, Włoszech czy Belgii.
1: Pora dla inwestora.
2: Twarde lądowanie zaliczył indeks WIG20 na koniec minionego tygodnia. W piątek stracił aż 2,37%, głównie dlatego, że gwałtownie tanieć zaczęły akcje KGHM-u. Koncern z Lubina stracił aż 8,6%, a najważniejszy wskaźnik giełdy zakończył dzień na poziomie 3545 punktów. Na rynku walutowym bez większych zmian, w internetowych kantorach euro kosztuje zwykle 4,26 zł, dolar 3,67 zł, a frank 4,66 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,89 zł, a za 100 czeskich koron niezmiennie 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Muzyczne radio.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
2: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
2: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
5: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
6: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
7: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
9: Sześć województw z burzowymi alertami. Ważne rozmowy w sprawie obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy i wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
10: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
9: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy. Do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
11: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4 tysiące zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
9: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Worki ze zniszczonymi dokumentami znalezione w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Jak poinformował nowy premier Węgier Peter Madzier, odkryto także pudła z materiałami z kampanii wyborczej byłego ministra budownictwa Janosza Lazara i partii Fidesz. Zdaniem Madziara odkrycie budzi podejrzenie, że mogło dochodzić do przestępstw, między innymi do nielegalnego finansowania partii. I na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzrostu. wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
7: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę, a mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan, potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
8: Visca el Barça y visca Catalunya!
7: Lewandowski opuścił stadion, idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
9: I to pomimo, że Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Sprawdźcie na naszym Facebooku Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spiszarzowic. Do zobaczenia!
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Z nadzieją na spokojny tydzień rozpoczynamy go poniedziałkiem 18 dniem maja z lekkimi kłopotami, utrudnieniami w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z ulicą Różyckiego. Tutaj mamy awarię świateł i troszkę nam się sytuacja komplikuje. Drogi korkują. 18 maja roku 1957, a więc 69 lat temu na świat przyszedł Michael Cretu, niemiecko-rumuński muzyk, kompozytor, założyciel i lider projektu Enigma. To także kompozytor, to także producent stojący m.in. za sukcesami Sandry, niemieckiej artystki, dobrze wam znanej, z którą zresztą byli swego czasu małżeństwem. Sandra przecież przez wiele lat udzielała się w Enigmie i tak się składa, że także urodziła się 18 maja, z tym, że 5 lat później niż Michael Cretu. No ale skoro razem obchodzą urodziny, to wysłuchajmy ich we wspólnym utworze Enigmy w 69 urodziny Michaela Cretu i 64 urodziny Sandry Cretu. Enigma TNT for the Brain w Muzycznym Radiu w poniedziałkowy poranek.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
3: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenaria.

0: Piątek o 17 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam.
1: W życiu piękne są tylko chwile.
0: W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf, DMC, patronat Muzyczny Radio.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Wygląda na to, że o poranku lepsza pogoda na przykład w Górach Izerskich niż w Karkonoszach, bo więcej słońca gdzieś w zachodnich krańcach naszego województwa. Na pozostałym obszarze sporo chmur na Dolnym Śląsku, ale tutaj sytuacja też powinna się zmieniać. Pogoda w wielu miejscach powinna się poprawić. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 15-16 stopni. Aktualnie mamy 10-11. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, a słaby wiatr będzie wiał z kierunków północnych. Powietrze mamy dzisiaj czyste.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: W góry, od których zacząłem, za moment, za kilka minut się przeniesiemy. Teraz raport regionalny, bo minęła 8:30. Ania Tarkota.
6: A na początek tych wiadomości odwiedzamy Wałbrzych. Już tylko nieco ponad kwartał pozostał do zakończenia prac przy zabezpieczeniu sortowni, części położonego na terenie starej kopalni w Wałbrzychu, zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Pójdzie na to 13 milionów złotych.
7: Taki to właśnie fakt, że obiekt ma pozostawać w formie trwałej ruiny, powoduje, że zmiany w wyglądzie nie są spektakularnie widoczne z zewnątrz. Niemniej, jak zapewniają pracownicy starej kopalni, posuwają się mocno naprzód, spinając z przyjętym harmonogramem.
8: To, co najciekawsze, tak naprawdę dzieje się niestety wewnątrz i niestety też od strony zupełnie przeciwnej niż ulica Wysockiego, którą się przejeżdża, bo ta większość prac właśnie skupia się w środku na zabezpieczaniu tej metalowej konstrukcji. No, układanie nowej konstrukcji dachu też średnio dało się zauważyć z zewnątrz, więc rzeczywiście no, my się staramy też gdzieś to dokumentować i co chwilę jakieś na naszych mediach społecznościowych pokazywać część postępu tych prac. Także rzeczywiście wygląda to może mało spektakularnie dla wszystkich przejeżdżających przy starej kopalni, ale te prace naprawdę postępują w szybkim tempie.
7: To Jacek Drejer, dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu. Podczas pracy nie udało się uniknąć niespodzianek konstrukcyjnych, jakich obiekt z końca XIX wieku skrywa całkiem sporo. Dyskusyjną była też kwestia samego zabezpieczenia bardzo charakterystycznej konstrukcji obiektu.
8: Bo właśnie z jednej strony moglibyśmy to wszystko zrobić tak ładnie, elegancko, pomalować, tutaj mówię kolokwialnie, farbą olejną na świeżo, ale jednocześnie chcieliśmy bardzo, i to też było przedmiotem dyskusji z projektem, no właśnie chcieliśmy też pokazać taki surowy stan tej hali i tego miejsca, więc ostatecznie ona będzie zabezpieczona takim specjalnym lakierem, który nie będzie pozwalał na dalsze niszczenie tej konstrukcji, ale jednocześnie pokaże tę całą jej historię, te wszystkie plamy, rdzy i to takie zmęczenie tego materiału.
7: Do zakończenia prac, jak już powiedzieliśmy, zostały nieco ponad 4 miesiące. W tym czasie trzeba jeszcze odtworzyć torowiska i te wąskotorowe techniczne, jak i kolejowe. Do wybudowania została też wciąż cała infrastruktura turystyczna. Inwestycja kosztuje 13 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Niewykluczone, że nieruchomość po dawnej Gencjanie w Jeleniej Górze Cieplicach wkrótce znajdzie nowego właściciela. Jak nam powiedział Jerzy Łużniak, prezydent stolicy Karkonoszy, docelowo obiekt mógłby funkcjonować jako dodatkowa przestrzeń Term Cieplickich.
9: My jesteśmy dzisiaj na etapie rozmowy odnośnie tego budynku po Gencjanie. Tam są zrobione szacunki i rozmowy z konserwatorem zabytków, w jakiej formie można by było ten obiekt zachować, ale to nie od nas zależy, to zależy przede wszystkim od komornika, bo to jest dzisiaj u komornika i komornik będzie wystawiał tą nieruchomość do sprzedaży, mam nadzieję jak najszybciej i mam nadzieję, że nie będzie to też wygórowana cena, która pozwoli na to, że Termy Cieplickie zakupią ten obiekt właśnie po to między innymi, żeby się poszerzyć, ale to będzie na wolny rynek i każdy będzie mógł to kupić. kupić.
0: Muzyczne Radio.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Już 24 maja w niedzielę malowniczy Zamek Kliczków oraz leśne tereny Borów Dolnośląskich ponownie staną się areną sportowych emocji podczas trzeciej edycji festiwalu biegowego Bory Run. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy aktywność fizyczną, kontakt z naturą i rodzinną atmosferę, przyciągając zarówno początkujących, jak i doświadczonych biegaczy. Zapisy trwają tylko do północy w środę 20 maja.
10: Bory Dolnośląskie znam już od lat, jeszcze trenując w Szklarskiej Porębie i generalnie często jeździłem tutaj w te rejony. Poznałem ludzi, którzy powiedzieli mi o idei powstania takiego biegu Bory Run w nazwie, bardzo fajne, Bory. Niech Bory będą z nami, jak to się mówi. I oczywiście byłem chętny do tego, żeby współpracować z organizatorami, żeby inspirować innych biegaczy, żeby spróbowali również pobiegać po tych pięknych duktach, wspaniałych trasach, które tutaj wytyczyli organizatorzy.
11: Do środy 20 maja można się jeszcze zapisać na maraton, półmaraton, bieg na 10 km i Nordic Walking na 5 km. Nowością w tym roku jest także bieg mundurowy na 10 km dla takich formacji jak m.in. wojsko, policja, straż pożarna i straż graniczna. Warunek: trzeba pobiec w umundurowaniu, w tym w butach wojskowych lub butach trekkingowych za kostkę.
10: Trasy są wspaniałe, trasy są takie ciekawe. Na pewno nie ma nudy, nie ma jakiegoś zmęczenia, albo to zmęczenie bywa ukrywane przez to, że te trasy są takie właśnie klimatyczne. Jerzy Skarżyński, maratończyk 2:11:42, popularyzator biegania, autor poradników dla biegaczy.
11: Nowością będą konkurencje sprawnościowe dla dzieci i młodzieży, których przygotowaniem zajmą się Foremka oraz 23 Śląski Pułk Artylerii. Szczegóły dotyczące zapisów na stronie borerun.pl. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry. Bardzo chciałbym Państwu przedstawić bardziej optymistyczne wieści dotyczące temperatur i pogody, ale jest jak jest. Także na godzinę 8 w szczytowych partiach Karkonoszy temperaturę od minus 1 do 4 stopni, wiatr północny około 10 metrów na sekundę, on będzie na pewno potęgował odczucie zimna. Widzialność ograniczona do 30 metrów, zachmurzenie całkowite i mgła. Bez opadów, natomiast szlaki turystyczne mogą być śliskie, miejscami występuje również śnieg w płatach. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 8 stopni na plusie. Bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, z całkowitym zachmurzeniem i bez upadów. Tutaj szlaki na pewno będą zdecydowanie bardziej suche, ale miejscami mogą być również mokre i śliskie. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to zachmurzenie na początku będzie mieli umiarkowane i duże, pod koniec dnia i w nocy przeważnie małe. Jeśli chodzi o opady, to mogą pojawiać się przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej w górnych partiach Karkonoszy. Przypominam o mapie zamkniętych szlaków. Tutaj odsyłam na stronę Karkonoskiego Parku Narodowego. Przygotujcie się dobrze przed wejściem w góry, zaplanujcie dobrze wycieczkę. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej Gopr Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Wiosna.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Nawet czytanie etykiet w sklepach nie uchroni nas przed niespodziankami. Najnowsza kontrola Inspekcji Handlowej pokazała, że producenci popularnych napojów bezalkoholowych piszą na butelkach, co ślina na język przyniesie. Kontrolerzy zakwestionowali ponad 45% przebadanych produktów, ponad 1/3 była źle oznakowana. Na etykiecie sugerowano na przykład, że produkt nie zawiera cukru, choć go dodano, wytworzono go z truskawek, choć w rzeczywistości były to jabłka, zdarzyły się nawet napoje z alkoholem, choć na etykiecie nie było o tym wzmianki. Według Inspekcji Handlowej producenci wciąż próbują różnych marketingowych sztuczek. Na zakupach powinniśmy być więc nie tylko uważni, ale wręcz podejrzliwi. Inflacja w Polsce rośnie. Według analityków PKO BP w maju może być już wyższa od planu Narodowego Banku Polskiego. GUS potwierdził w piątek, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe niż przed rokiem o 3,2%. To dokładnie tyle, ile wynosiły wstępne szacunki. Cel NBP to inflacja na poziomie 2,5%, a w najgorszym razie 3,5%. Według bankowych analityków poza tymi granicami możemy się znaleźć już w maju. Ogólny wskaźnik wzrostu cen jest napędzany przez drożejące paliwa i żywność. To skutek amerykańskiego ataku na Iran i blokady cieśniny Ormus. Tylko w 5 krajach Europy prowadzenie biznesu jest trudniejsze niż w Polsce, tak twierdzą autorzy raportu cytowanego przez Puls Biznesu. Analitycy TMF Group wzięli pod uwagę 292 wskaźniki dotyczące kluczowych aspektów prowadzenia działalności w danym kraju, od przepisów rachunkowo-podatkowych, przez prawo pracy, po zarządzanie podmiotami prawnymi. Okazało się, że w Polsce kulą u nogi przedsiębiorców są głównie obowiązki sprawozdawcze i skomplikowane przepisy. Eksperci dostrzegają jednak pewne postępy. W ubiegłym roku nasza pozycja w zestawieniu była jeszcze gorsza. Bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju firmy panują m.in. w Czechach i Niemczech. Gorzej oceniono za to sytuację we Francji, Włoszech czy Belgii.
1: Pora dla inwestora.
0: Twarde lądowanie zaliczył indeks WIG20 na koniec minionego tygodnia. W piątek stracił aż 2,37%, głównie dlatego, że gwałtownie tanieć zaczęły akcje KGHM-u. Koncern z Lubina stracił aż 8,6%, a najważniejszy wskaźnik giełdy zakończył dzień na poziomie 3545 punktów. Na rynku walutowym bez większych zmian, w internetowych kantorach euro kosztuje zwykle 4,26 zł, dolar 3,67 zł, a frank 4,66 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,89 zł, a za 100 czeskich koron niezmiennie 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

Niech wasze akcje, udziały mają się dobrze i wy miejcie się dobrze. Zbyszek Deka i ja dziękuję za wspólnie spędzony poniedziałkowy poranek. Miłego dnia, miłego tygodnia.

0: Reklama. Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9.
5: Czas na wiadomości.
7: Szykują się zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Kryptowaluty, podejście trzecie i pytanie, czy znów będzie weto. Śmiertelny atak niedźwiedzia, nie żyje mężczyzna. Miriam Lipińska. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
8: Regulacja ma być od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właśnie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
7: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
9: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
7: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiSu, Janusz Cieszyński.
10: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
7: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym. Wracamy do kraju. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
11: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
7: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie już istniejących przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś kolejny dzień matur. Właśnie rusza pisemny egzamin z historii. Z kolei po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. To egzaminy nieobowiązkowe.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, cepidarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: takim rytmie poniedziałek myślę, że może zaczynać dosłownie każdy z nas. Najnowsza piosenka od Kygo i Carter Fade w muzycznym radiu. 13 minut po godzinie 9, 18 dzień maja i nasze poniedziałkowe przedpołudniowe spotkanie w muzycznym radiu. Rzecz jasna, Sebastian Wysoczański. Dzień dobry, witajcie. Będę wam towarzyszył przez kilka najbliższych godzin, a tymczasem to poniedziałkowe przedpołudnie zaczynamy od słów o tym, co dziś na nas czeka.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: I w gwiazdy jak zawsze bardzo chętnie spoglądamy, a tutaj takie oto zapiski. Barany odkryją w sobie dużo werwy i wewnętrznej siły, która będzie pchała je do działania. Byki, czeka nerwowy poniedziałek, można zapomnieć o spokoju i o przyjemnościach. Bliźnięta mogą wracać pamięcią do przeszłości, nie warto jednak rozdrapywać starych ran. Raki, zwłaszcza w uczuciach, będą chciały iść na całość, postawią wszystko na jedną kartę. Panny, zamiast szukać pomocy u innych, warto uwierzyć w siebie, na pewno się uda. Lwy w tym tygodniu podejmą się realizacji ambitnej, trudnej sprawy, warto spróbować. Wagi szykują się do zmiany w sprawach prywatnych, możliwy wyjazd lub nagła wiadomość. Skorpiony poczują siłę, a w zasadzie jeszcze oprócz tej siły poczują się wykorzystywane przez innych, postanowią częściej mówić nie. Strzelcy w tym tygodniu uwaga na błędy, najważniejsze to czegoś się dzięki nim nauczyć. Koziorożce uwaga na pieniądze, nie grożą większe straty finansowe, ale zysków nie będzie. Wodniki mogą się czegoś bać, nie ma takiej potrzeby, świat należy do odważnych, a ryby, dziś wszystko potoczy się zgodnie z planem, pod warunkiem trzymania nerwów na wodzy.
1: Muzyczne radio. Bo kochamy muzykę.
0: I oczywiście jeszcze o tych, którzy dzisiaj świętują. Aleksander opiekuńczy, przenikliwy, czasem podstępny. Aleksandra sprawiedliwa, marzycielska. Eryk jest niezależny, obrotny, towarzyski. A Felix radosny, o ujmującej osobowości. Osoby urodzone 18 maja są czułe, serdeczne i łatwo się zakochują. Jednak w sprawach zawodowych radzą sobie doskonale. Najczęściej osiągają obrane wcześniej cele, do których dążą z dużym zaangażowaniem. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku to baran. Kwadrans po godzinie 9. Muzyczne radio mówi dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Szukamy dużo sił. Może w tej piosence znajdziemy ostatnie nadzieje. Sanach i Dawid Podsiadło.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: 9.30 punktualnie. Pierwsza część naszego poniedziałkowego przedpołudnia. Jeszcze pochmurna, ale to ma się zmienić w godzinach nieco późniejszych, ale też wczesno popołudniowych. Przyjaśnienie i rozpogodzenia są dziś zapisane w prognozach i na nie bardzo czekamy. Aktualnie 10 stopni na Dolnym Śląsku, 15-16, dzisiaj zobaczymy maksymalnie i jak wspomniałem, te przejaśnienia, rozpogodzenia, których naprawdę nie będzie brakowało, zresztą nie tylko dzisiaj, jak i jutro. Opady deszczu są jeszcze w tych prognozach zapisane, natomiast końcem tygodnia myślę, że będziemy cieszyć się już tylko z pełnego słońca. Wytrzymajmy jeszcze kilka takich przejściowych dni.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: A to już raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
3: Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja na osiedlu przy lesie w Lubinie. Od tego rozpoczniemy ten raport regionalny. Prokuratura oczekuje obecnie na szczegółowe wyniki sekcji zwłok dwóch mężczyzn, którzy zginęli od strzałów oddanych przez 21-letniego Michała P.
4: Według ustaleń śledczych do zdarzenia doszło po sprzeczce pomiędzy 21-latkiem a jednym z trzech mężczyzn, z którymi przebywał w mieszkaniu. Michał P. miał zostać wyproszony z lokalu, jednak po chwili wrócił z bronią palną i od progu oddał strzały do znajdujących się w środku osób. Dwaj mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zginęli na miejscu. Ranny został także 34-latek, który trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po zdarzeniu sprawca uciekł z Lubina i przez kilka dni ukrywał się przed policją. W piątek 15 maja został odnaleziony na terenie Wielkopolski w jednej z miejscowości koło Gostynia. Na widok zbliżającego się patrolu miał popełnić samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Jak informowała Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
5: Na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych.
4: Jeszcze przed śmiercią Michałowi P. prokurator postawił zarzut podwójnego zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa trzeciego mężczyzny. Śledczy skierowali również do sądu wniosek o tymczasowy areszt i wydanie listu gończego. Za zarzucane czyny groziło mu dożywotnie pozbawienie wolności. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Teraz zła wiadomość dla wielu wrocławian. Nie będzie można już za darmo parkować na parkingu Magnolia Park. Od czerwca 2026 roku będą tam nowe zasady.
6: Magnolia Park to największe centrum handlowe na Dolnym Śląsku. Po latach bezpłatnego parkowania wprowadza płatny system parkingowy, który będzie obowiązywać od 1 czerwca. Ale uwaga, dwie pierwsze godziny postoju będą nadal bezpłatne, a za każdą kolejną trzeba będzie płacić 5 zł. Ma to usprawnić system parkowania. Jak wynika z analiz parku, auta zostawiali pod Magnolią mieszkańcy okolicznych osiedli i biurowców, a klienci mieli problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Teraz ma to się zmienić. System będzie bezbiletowy. Kamery automatycznie sczytają numer rejestracyjny pojazdu przy wjeździe i wyjeździe, a czas postoju wraz z opłatą zostanie wyliczony na tej podstawie. Zainstalowanych będzie 8 automatów parkingowych, które zostaną rozmieszczone przy wejściach do obiektu. Będą obsługiwać płatności bezgotówkowe. Wybrane przy wejściach przyjmą też gotówkę. Z myślą o tych, którzy potrzebują więcej czasu, centrum przygotowało dodatkową godzinę bezpłatnego parkowania. Są to klienci kina Helios i Castoramy. Jeśli ktoś będzie chciał wykupić całodobowy abonament, to za miesiąc zapłaci tu 350 zł. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
3: Skala dezinformacji rośnie wraz z lawinowym przerostem treści w internecie, a nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, dodatkowo wzmacniają jej oddziaływanie. Jak wskazują eksperci, odbiorcom treści coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, mówi Katarzyna Bąkowicz, ekspertka w Departamencie Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Dezinformacja to jest zjawisko, które bardzo się zmienia w czasie, w zależności od tego, co się dzieje na świecie, ale też w zależności od tego, jakie są warunki i zmiany technologiczne. Kiedy mówimy o tej relacji technologii i dezinformacji, to oczywiście to są deepfake'i, ale to są też chipfake'i. To są różnego rodzaju manipulacje, które ułatwiane są poprzez to, że są narzędzia technologiczne. Natomiast pamiętać należy, że dezinformacja po pierwsze nie musi być tylko w mediach, ponieważ mamy coś takiego jak dezinformacja niemedialna, a więc to jest jedna kategoria. Po drugie, mamy dezinformację w formie zorganizowanych kampanii, na przykład takich, które są sponsorowane przez Rosję, ale też mamy dezinformację w takiej kategorii indywidualnej, kiedy każdy użytkownik internetu tę dezinformację może tworzyć.
3: Dziękuję. W tym raporcie to wszystko. Kolejne doniesienia z regionu na naszej antenie o 10.30. Zapraszamy.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
9: Dzień dobry. Bardzo chciałbym Państwu przedstawić bardziej optymistyczne wieści dotyczące temperatur i pogody, ale jest jak jest. Także na godzinę 8 w szczytowych partiach Karkonoszy temperaturę od minus 1 do 4 stopni, wiatr północny około 10 metrów na sekundę, on będzie na pewno potęgował odczucie zimna. Widzialność ograniczona do 30 metrów, zachmurzenie całkowite i mgła, bez opadów. Natomiast szlaki turystyczne mogą być śliskie, miejscami występuje również śnieg w płatach. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 8 stopni na plusie. Bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, z całkowitym zachmurzeniem i bez upadów. Tutaj szlaki na pewno będą zdecydowanie bardziej suche, ale miejscami mogą być również mokre i śliskie. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to zachmurzenie na początku będzie mieli umiarkowane i duże, pod koniec dnia i w nocy przeważnie małe. Jeśli chodzi o opady, to mogą pojawiać się przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej w górnych partiach Karkonoszy. Przypominam o mapie zamkniętych szlaków. Tutaj odsyłam na stronę Karkonoskiego Parku Narodowego. Przygotujcie się dobrze przed wejściem w góry, zaplanujcie dobrze wycieczkę. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
10: Dzień dobry, stacja centralna GOPR po Brzychu, ratownik dyżurny Grupy Suteckiej. Na dzień dzisiejszy mamy przewidywane warunki pogodowe. W rejonie Gór Wałbrzyskich temperatura to 10 stopni, zachmurzenie pełne, przelotne opady deszczu, szlaki turystyczne mamy w dobrym stanie, przetarte, miejscami są mokre. Stacje terenowe. W Karłowie Góry Stołowe temperatura 6 stopni, widoczność jest dobra, wiatr południowy słaby, opadów brak, szlaki turystyczne również są dobre. Międzygórze Masyw Śnieżnika, tam temperatura to 7 stopni, widoczność jest dobra, wiatr z kierunków północnych słaby, opadów brak, szlaki turystyczne również są dobre, przetarte. Informacyjnie, wychodząc z góry, pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych. Miejmy przy sobie latarkę, naładowany telefon, polecam również wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland. My name is Sugar Jesus and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Zalea i La Cluster z nagraniem Plany, 4 minuty do godziny 10, muzyczne radio podczas naszego dzisiejszego, jeszcze cały czas przedpołudniowego spotkania i w oczekiwaniu na przejaśnienie i rozpogodzenia, które są zapisane i narysowane na naszych pogodowych radarach. Mamy nadzieję, że za moment będziemy mogli mówić, że tym razem ta pogoda i te prognozy się bardzo sprawdziły. Czekamy na wyższe temperatury także w tym tygodniu, duża ilość słońca jest zapowiadana, czekamy i bardzo dokładnie obserwujemy. To już w zasadzie najwyższy czas, druga połowa maja. Wiadomości z kraju i ze świata o 10:00, wracamy za chwilę.
1: Muzyczne radio. Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 10:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Przed nami kolejny dzień z burzami. Są alerty. Jest śledztwo w sprawie kilkunastu fałszywych alarmów. Szczepionka przeciwko boreliozie będzie dostępna w ciągu roku. Mirjam Lipińska. 6 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocniej wiało, w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. W każdej sytuacji, gdy mamy informację, że zagrożone jest życie ludzi, przeprowadzamy interwencje. Tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczy wejście policji do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wszystko okazało się jednak fałszywym alarmem, jednym z kilkunastu takich w ostatnich dniach. Prawidłowość działań policji podczas interwencji w domu Tomasza Sakiewicza jest sprawdzana, zapewnia wiceminister.
7: Komenda Stołeczna dokonuje oceny prawidłowości postępowania, ale w sprawie tych fałszywych zgłoszeń prowadzone jest śledztwo już. Nie dochodzenie, nie sama policja prowadzi to śledztwo. W związku z tym wszystkie elementy związane z prawidłowością również działania policjantów zostaną wyjaśnione.
6: Policja poinformowała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna był niewinny i został już zwolniony. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Poszukiwanie sprawców trwa. Zmieniamy temat. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
6: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
5: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
6: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest. W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy 3 Polki i 2 Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne 3 polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
8: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż 3 rywalki. Marzą o tym 3 polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z 8. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
6: Panowie też się szykują na 2 różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: W drodze doświadczona przez życie matka pisze. Jesteśmy rodzicami czwórki ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn Adrian miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związany

0: kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

Shanghai w muzycznym radiu King of the Jungle. To już 20 minut po godzinie 10, a to oznacza, że weszliśmy w kolejną godzinę naszego poniedziałkowego przedpołudniowego spotkania. W drugiej połowie maja już jesteśmy, 18 dzień tego miesiąca. To oznacza, że no, mamy prawo, tak sobie myślę, czekać i liczyć na słoneczną aurę. Dziś przejaśnienie i rozpogodzenia w godzinach popołudniowych. Jeszcze jakiekolwiek opady będą się przewijały przez wtorek, środę i czwartek, ale ten zbliżający się weekend, ja wiem, że już w poniedziałek o weekendzie mówię, ale ten zbliżający się weekend naprawdę zapowiada się fenomenalnie, zatem odliczamy, czekamy, a w muzycznym radiu cały czas wiosennie gramy, a także zaczynamy bardzo powoli i bardzo bezpiecznie szukać utworów, które będą towarzyszyć nam również podczas zbliżającego się lata, później wakacji, a jest kilka takich naprawdę dobrych typów, po które sięgać będziemy przez najbliższe dni i tygodnie, choćby nasz dzisiejszy hit typ, o którym mówić będziemy już za moment. Zostańcie koniecznie z nami, muzyczne radio, polecamy się na najbliższe godziny.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Rozdzwoniły się bzy.
2: Ten tu, to musi śpiewać?
3: Bo co?

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: 10.30 punktualnie na termometrach w okolicach 11 stopni. Jeszcze na Dolnym Śląsku pochmurno, ale w ciągu kilku kolejnych godzin ta sytuacja ma ulec poprawie. Przejaśnienie rozpogodzenia w godzinach popołudniowych. 15-16 stopni. Dziś na termometrach zobaczymy maksymalnie. W nocy oczywiście spadek temperatur i dzisiaj ta noc zapowiada się naprawdę chłodna. 3-4 stopnie w nocy tylko maksymalnie. Z każdym kolejnym dniem w tym tygodniu coraz więcej kresek zobaczymy na termometrach. Jutro na przykład 17, w środę 18.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
11: W tych doniesieniach Wałbrzych za 2 tygodnie zamknął całkiem ulicę Wrocławską. Także kompleksowa modernizacja ulicy Działkowej w Legnicy. Na koniec zaprosimy na wielkie jeleniogórskie juwenalia. Czas na szczegóły. Na przełomie maja i czerwca mieszkańców Wałbrzycha czeka kilka dni dużych komunikacyjnych utrudnień. Drogowcy zamkną całkowicie dla ruchu remontowany fragment ulicy Wrocławskiej. Utrudnienia potrwają kilka dni. Materiał Jacka Zycha.
12: Zamknięcie ulicy Wrocławskiej wiąże się z końcowymi pracami remontowymi w okolicach wiaduktu i skrzyżowania z ulicą Piotrowskiego. Drogowcy będą tam kładli ostatnią ścieralną warstwę asfaltu. Co ważne, w tym przypadku będą to robili metodą bezszwową od razu na całej szerokości remontowanej jezdni.
13: Ponieważ w warunkach takich miast jak Wałbrzych, z dużymi wahaniami temperatury i dużą wilgotnością, ta penetracja sprawia później, że miejsce szwu ulega destrukcji. Co wymaga później napraw.
12: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Z tego powodu konieczne będzie zamknięcie na kilka dni całego remontowanego fragmentu. Dziś drogowcy nie podają jeszcze dokładnej daty zamknięcia. To uzależniają od warunków pogodowych. Po prostu potrzebnych jest kilka ciepłych, suchych dni.
13: Co oznacza zamknięcie dla ruchu, ale są objazdy, jest obwodnica. Musimy wytrzymać te 2, 3, może 4 dni. Wszystko zależy od postępu.
12: Remont 600-metrowego odcinka ulicy Wrocławskiej od stacji Orlen do wysokości ulicy Grota Roweckiego kosztował 23,5 miliona złotych. To nie koniec remontów tej jednej z trzech głównych arterii komunikacyjnych miasta. Następny w kolejności ma być odcinek od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z ulicą Główną. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Trwa kompleksowa modernizacja ulicy Działkowej w Legnicy. Prace obejmują około 600-metrowy odcinek drogi powiatowej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Hojnowską. Inwestycja jest realizowana w ramach legnickiego programu drogowego.
14: Głównym celem zadania jest poprawa stanu technicznego jezdni, dostosowanie infrastruktury do planowanego układu dróg oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z ponownym układaniem i regulacją istniejących krawężników na skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej, Świętego Wojciecha i Działkowej. Jest to krok niezbędny do realizacji kolejnych etapów inwestycji. Równolegle trwa też rozbiórka kostki na odcinku ulic Batorego oraz Żwirki i Wigury, a także uzupełnianie podbudowy po wykonanych przekopach w jezdni. Po zakończeniu wszystkich prac na ulicy Działkowej zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
11: Już w najbliższy czwartek startują wielkie jeleniogórskie Juwenalia 2026. W tym roku studenckie święto odbędzie się w dniach od 21 do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Organizatorzy zapowiadają, że karkonosze zatrzęsą się w posadach, obiecując huczną studencką imprezę dla wszystkich. Atmosferę rozkręcą koncerty gwiazd, w tym legendarnej grupy Jam, mówi Maja Pilińska, przewodnicząca samorządu KANS w Jeleniej Górze.
0: W czwartek zaczynamy już z aportami naszych lokalnych artystów, a później wielkie otwarcie oraz główne gwiazdy. Mamy hip-hop, rap, taka mieszanka. Wystąpi Wac to ja, Sarius oraz Mister Polska. W piątek mamy finał Ligi Rocka, a na koniec występ zespołu Dream. W sobotę również mamy występy lokalnych artystów. Tutaj już idziemy w stronę DJ-ską, więc lokalni DJ-e. No a wieczorem występ z Kolima, którego tutaj myślę, że dużo osób zna i uwielbia. A na zakończenie będzie DMC od Maćka Wowka. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, no i przede wszystkim naszych studentów na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia od 21 maja do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Nas tutaj wyróżnia to, że nasze juwenalia są całkowicie bezpłatne, także serdecznie zapraszamy.
11: W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i zapraszam na popołudniowe doniesienia.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what up, this is Rehab, and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
4: Gramy, bo kochamy muzykę.

Panie i panowie, jeśli podobała wam się ta piosenka, to bardzo się cieszymy, ponieważ dziś po ten utwór będziemy sięgać co godzinę White Noise i Holly Humberstone w Muzycznym Radiu, kwadrans do godziny 11. Nasze dzisiejsze przedpołudniowe spotkanie cały czas trwa, myślę, że w najlepsze, a kolejne dźwięki, które będziemy wam polecać, idealnie będą pasować do tego naszego poniedziałkowego zbierania sił po weekendzie. To już druga połowa maja, więc mam nadzieję, że wasze urlopy za chwilę staną się rzeczywistością. Czekaliśmy długie jesienno-zimowe miesiące. No a maj, czerwiec to już te właśnie urlopowe miesiące, więc niektórzy być może właśnie dziś rozpoczęli urlop, niektórzy może go właśnie skończyli dziś, jeszcze inni odliczają dni do tego, żeby w końcu odpocząć sobie tydzień lub dwa. No to już jak kto woli. The Sound of Missing You teraz, za chwilę Depeche Mode, Tagatino Romero. Tak gramy na pewno do godziny 11:00.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 13-latka zmarłego na Mazurach. Idą zmiany w zasadach kasowania punktów karnych. Jest już data pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza. Miriam Lipińska. Sekcja zwłok zdecyduje o kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokuratura po śmierci 13-latka na Mazurach. Śledczy dodali, że na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy zdarzenia spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. Chłopiec został znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD-u.
7: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobię, ale te punkty zbiję 2 razy co pół roku.
6: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach, dlatego zainteresowanie kursami rośnie. Kontrowersyjny pomysł organizacji Gali Walk Osób w Kryzysie Bezdomności jest już pod lupą prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła kilka tygodni temu Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, i właśnie ona dzisiaj zeznawała w sprawie jako pierwsza.
8: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
6: W gali pod nazwą Kloszard Kombat miało wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Gala ostatecznie się nie odbyła, ale politycy przygotowują już regulacje dotyczące zakazu patostreamingu. Były szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany o korupcję, wyszedł z aresztu za kaucją. Za kraty trafił w ubiegły czwartek, 11 kwietnia. Jermak, przez lata uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wracamy do kraju. Jest data pogrzebu scenarzysty filmowego, prawnika i byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. Uroczystości odbędą się w najbliższą środę, 20 maja w Warszawie. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł 14 maja, miał 80 lat. Niebawem poznamy maksymalne ceny paliw na jutro, a na razie obowiązują te z weekendu. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Golec Orkiestra w Muzycznym Radiu Hop na Top, to już kwadrans po godzinie 11, a my polecamy wam nasz przedpołudniowy jeszcze program, ostatnia godzina przedpołudniowego poniedziałkowego grania. Teraz grupa H, powiem szczerze, uwielbiam to nagranie, zatem dajmy wspólnie wszyscy głośniej.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Pogoda. Minęła 11.30 na termometrach. Zaglądamy, już wiemy, że w okolicach na pewno 10-13 nawet stopni. Maksymalnie 15-16 kresek. Przejaśnienia i rozpogodzenia w godzinach popołudniowych są spodziewane. W nocy chłodno, temperatura spadnie w okolice 3-4 stopni, a od jutro poprawa, 17-18 wtorek, 18 środa. Z każdym kolejnym dniem na termometrach coraz więcej kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencja i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: Ed Sheeran w Muzycznym Radiu, 12 minut do 12, poniedziałkowe przedpołudnie, ostatnie minuty tego naszego poniedziałkowego przedpołudnia. Holly Humberstone, teraz White Noise, to jest piosenka, po którą sięgamy co godzinę.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Wilki w Muzycznym Radiu. Południe się zbliża, wracamy za chwilę z wiadomościami.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 12.
3: Czas na wiadomości.
4: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Będzie szczepionka przeciwko boreliozie od przyszłego roku. Matury zbliżają się do końca. Ruszyło już ich sprawdzanie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o 3 zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek. Wynagrodzeń więcej, o tym Grzegorz Kozioł.
5: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
6: I 7 maja odbyło się referendum na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach, 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
5: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
6: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
5: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
4: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załogę czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
7: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
4: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, a także do polskiego rządu o interwencję. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, informuje profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej skuteczność, co pokazały zakończone właśnie badania kliniczne, to 70%. Na początku szczepionka będzie dostępna dla wybranych grup zawodowych, mówi profesor Zajkowska.
8: Na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
4: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. W ciągu 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę, podaje ZUS. W grudniu zeszłego roku ponad 879 tysięcy emerytów łączyło pobieranie emerytury z aktywnością zawodową. Średni wiek pracujących emerytów to 69 lat w przypadku mężczyzn i 66 dla kobiet. Pracę rozpoczęli właśnie egzaminatorzy. W weekend zaczęli sprawdzanie matur. Mori będą kontynuować pracę w kolejne weekendy, a to dlatego, że są czynnymi nauczycielami. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza w zależności od przedmiotu to 30, 43 albo 59 zł brutto. Majowa główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się już do końca. Dziś rozszerzona historia oraz język francuski.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od

Żyj tylko chwilą i grupa Demono. No właśnie, żyj tylko chwilą, łatwo powiedzieć, jak się za niecałe 2 godziny na przykład na drugą zmianę idzie do pracy, a w poniedziałek to się nie chce iść do pracy. Nic nie trzeba robić dla zasady. No, no właśnie, jak to przed pracą zaśpiewać sobie ten utwór i żyć tylko chwilą? Nie da się. Jest jak jest. Poniedziałek, 18 dzień maja, w drugiej połowie maja jesteśmy. Wypatrujemy w prognozie różnych dobrych rzeczy i te dobre przyjdą końcem tygodnia, bo powiem szczerze, że to, co widzimy na naszych pogodowych radarach, chociażby od piątku, to naprawdę petarda. Ja o tym powiem, mimo tego, że jest dzisiaj poniedziałek i ja wiem, że z 40 razy to wszystko się jeszcze może zmienić, ale w piątek 20 stopni. Ja tutaj mam napisane, że w sobotę 23, a w niedzielę nawet 25. I tak oglądam cały czas, co chwilę spoglądam na te słupki i myślę sobie, jest. I idzie wiosna, prawdziwa wiosna, idzie lato, będzie upał, będą krótkie spodenki. Tak sobie obserwuję ten weekend i wierzę, że nic się jeszcze nie zmieni. Z każdym kolejnym dniem od dzisiaj coraz więcej słońca, coraz więcej na termometrach zobaczymy, ale także opady deszczu, które będą się pojawiały na przykład jutro i bardzo przelotne w środę. No taka to wiosna w zasadzie. Myślę, że lada moment już będziemy mieli do czynienia z naprawdę wysokimi temperaturami, które te 25 stopni jak najbardziej osiągalne jest. Brian Ferry teraz, Don't Stop the Dance, fenomenalne nagranie, lata 80. na tapet bierzemy. Ach, chce się tego słuchać cały czas. Proszę bardzo, słuchajmy już.

0: To jedna z tych piosenek, które naprawdę mógłbym słuchać bardzo, bardzo często. Krakowski Splin ma nam w muzycznym radiu i już minęła 12.30. O tym, co w pogodzie i regionie, za chwilę.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Pogoda. I spoglądamy na prognozy pogody. 15-16 stopni na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie, choć aktualnie 13-14. Bardzo niewielkie przejściowe mrzawki są możliwe w okolicach choćby Wałbrzycha, w okolicach Legnicy w ciągu kilku najbliższych godzin. Jeśli chodzi o wtorek, jutro faktycznie widzimy nawet możliwe lokalne burze w godzinach późno-popołudniowych i wieczornych. Jutro temperatura w okolicach 17 stopni i tak z każdym kolejnym dniem o jedną kreskę więcej, o dwie. W piątek 20 stopni, w sobotę 23, a w niedzielę nawet 25. Piękny, naprawdę piękny weekend już przed nami.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Kurier Dolnośląski.
8: Wystartował czwarty sezon Górnej Półki Smaku. Miejscem zapowiedzi kulinarno-podróżniczego serialu stało się schronisko Perła Zachodu położone nad Jeziorem Modrym na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Twórcy programu, samorządowcy, gospodarze schronisk i producenci regionalnej żywności przekonywali, że nowa odsłona będzie czymś więcej niż tylko kulinarną podróżą. Tym razem widzowie mają zobaczyć Dolny Śląsk od strony smaków, ludzi, górskich schronisk i tajemniczych podziemi. Mówi Natalia Gołąb, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
9: Dolny Śląsk ma ogromny potencjał, ma potencjał krajobrazowy, historyczny, kulturalny, ale przede wszystkim kulinarny, co też tutaj bardzo mocno podkreślamy. Na Dolnym Śląsku mamy wyjątkowych producentów produktów regionalnych, którzy tworzą z pasją, tworzą wyjątkowe produkty, sery, wędliny, pieczywo, kiszonki, też coraz mocniej rozwijające się dolnośląskie wina i też wiele innych produktów, które są wyjątkowym smakiem Dolnego Śląska i z których my możemy być tutaj dumni. Pamiętajmy o tym, że za każdym tym produktem stoją konkretne osoby i stoją historie. Dlaczego produkt regionalny jest tak wyjątkowy? Dlatego, że niesie za sobą wartość tego zaangażowania, tej pracy, doświadczenia, przede wszystkim serca ludzi, aby ten produkt wytworzyć. Kolejny sezon Górnej Półki Smaku idealnie wpisuje się właśnie w tą ideę, bo pokazuje Dolny Śląsk poprzez miejsca, poprzez smaki, poprzez ludzi. Będziemy odkrywać wspólnie tajemnicze podziemia, wyjątkowe schroniska, ale co najważniejsze, fantastyczną atmosferę naszego regionu.
8: Jednym z najmocniejszych motywów nowego sezonu będą dolnośląskie podziemia, a te smakują przygodą, tajemnicą i historią. Podkreśla Małgorzata Szumska, prezeska kopalni Złota w Złotymstoku, pisarka i podróżniczka.
10: Bardzo często jest tak, że wychodząc z dolnośląskich podziemi natraficie Państwo na różne punkty gastronomiczne, które inspirują się właśnie tą historią podziemną. Tak jak u nas w kopalni Złota po wyjściu możecie napić się kawy z 24-karatowym złotem. Podejrzewam, że tak jest w bardzo wielu miejscach. Dolny Śląsk w ogóle jest jednym z najbardziej podziemnych województw w kraju. Mamy kilkadziesiąt tras turystycznych podziemnych. Od uranu, który jest trochę niebezpieczny, po złoto, które budzi wyobraźnię, przez fortyfikacje, no i naturalne jaskinie. Także jeżeli ktoś jest fanem bycia pod ziemią i nie martwienia się o pogodę, bo nieważne czy pada deszcz, czy jest mróz, czy jest upał, u nas zawsze jest taka sama dobra pogoda, także zapraszamy do dolnośląskich podziemi. Kraje europejskie już mają swoje regiony, które są znane na terenie całej Europy, a nawet świata. Ja mam wrażenie, że Dolny Śląsk od lat właśnie dzięki m.in. pracy Urzędu Marszałkowskiego staje się marką samą w sobie i ten program Górna Półka Smaku, już czwarta edycja, jest takim dużym krokiem dla nas do tego, żebyśmy właśnie marką się stali jako nasze województwo.
8: Centralną postacią programu jest Orson Hejnowicz. Kucharz przyznał, że mimo wielu lat pracy w gastronomii, Dolny Śląsk nadal potrafi go zaskakiwać.
3: Gotuję 19 lat i się zastanawiałem, jak to będzie, jeżeli kiedyś bym miał właśnie swój program i w życiu nie sądziłem, że będzie takim najlepszym znaczeniu tego słowa. Niesamowite jest to, że cały czas, z każdym sezonem jest tona rzeczy, tona produktów, które dalej rozwalają mi głowę. I uważam, że mówiąc w taki kolokwialny sposób, właśnie najbardziej można to sprzedać. Te produkty po prostu rozwalają głowę.
11: Nazywam się Marek Krajewski, jestem pisarzem. Dominantą naszego programu jest poszukiwanie złotego pociągu. Ja ten złoty pociąg mam odnaleźć, aby pomóc mojemu przyjacielowi Orsonowi otworzyć restaurację górską. Otóż no, nie ukrywajmy, że odnalezienie złotego pociągu to jest raczej Mission Impossible, że jest to legenda, ale nie o to chodziło w naszym programie. Odkrywam zupełnie inny skarb. Wędrując po schroniskach, wędrując po górach, spotykając się z ludźmi życzliwymi, gościnnymi, rozumiem, że nie złoty pociąg był moim celem. Że tak naprawdę odkryłem coś innego. Odkryłem przyjaźń i gościnność. Odkryłem wspólnotę przy schroniskowych stołach, przy których mogliśmy usiąść i rozmawiać o wszystkim, jakbyśmy się znali 100 lat. Odkryłem to, a ja jako człowiek, który do tej pory raczej unikał turystycznych szlaków, jestem mieszczuchem, byłem zamknięty we Wrocławiu, właśnie poza Wrocław, nosa nie wystawiałem, nagle zrozumiałem, że istnieje inny świat. Świat ludzi życzliwych, świat wędrówek, które nie muszą mieć konkretnego celu, bo ten cel jest ukryty gdzie indziej. Ten cel to przyjaźń, to poznanie.
8: Górna Półka Smaku narodziła się ze spotkań z ludźmi i prywatnej fascynacji regionem, przekonuje producent serialu Marcin Kurek.
12: Ten serial łączy wszystko to, co Dolny Śląsk ma najlepsze, bo po pierwsze pokazuje wspaniałe góry, wspaniałe schroniska, pokazuje podziemia, genialne zakamarki, w których możemy się zagubić, pokazuje genialne smaki. Te smaki Dolnego Śląska, które są ukryte w tych małych schroniskach, w tych małych restauracjach, bo to też są restauracje, definiują naszą tożsamość. Nie bójmy się tego powiedzieć, bo one nie są stworzone tylko i wyłącznie w oparciu o jakieś przepisy zagraniczne, ale z reguły to są takie przepisy z dziada, pradziada, które tutaj na tym Dolnym Śląsku są przechowywane w pamięci niektórych właścicieli schronisk, czy też właścicieli restauracji i potem one trafiają na stół. A jak do tego wszystko dołożymy jeszcze wspaniałe produkty dolnośląskie, to słuchajcie, to wszystko staje się taką jedną perełką, którą tylko trzeba pieścić. No i ten program, ten dolnośląski program, jest oczywiście dla telewizji publicznej. Jest jakby czystą misją. Takich programów, gdzie łączymy kuchnię, tradycję, tożsamość regionu z Markiem Krajewskim, czyli ze słowem, to jest dla mnie ewenement, dlatego że możemy wreszcie mówić o atrakcyjnej misji publicznej. Z całym tematem Górnej Półki Smaku, ostatni sezon, zetknęło się kilkanaście milionów ludzi. To są dane, które otrzymałem z telewizji i to jest niesamowite, bo to nie jest tylko i wyłącznie 30 sekund reklamy, ale mądry, ważny i wartościowy program, który promuje i mam nadzieję, że będzie nadal promował Dolny Śląsk.
8: Czwarty sezon Górnej Półki Smaku ponownie połączy kuchnię, podróż, historię i literaturę. Można go oglądać co sobotę na antenie TVP2.
7: Kurier Dolnośląski.
13: What's up, Poland? We are Milky Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
16: Muzyczne radio.

0: Dżem, naiwne pytania, 10 minut do godziny 13, muzyczne radio, popołudniową już porą i czas na piosenkę, którą polecamy wam co godzinę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Holly Humberstone z nagraniem White Noise. To jest piosenka, która poniedziałkowym hit tipem się okazała i będziemy ją na pewno w muzycznym radiu wam coraz częściej polecać. Måneskin Ekipa i Kasia Klich, lepszy model do godziny 13. Sebastian Wysoczański. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Fajnego, udanego popołudnia życzę. Do usłyszenia.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Wartycka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Razewicz.
5: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
6: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
5: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
6: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
5: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
4: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów, 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
7: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
4: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali toprowcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.sp.on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na

0: Klasycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Cześć, mówi Krzysztof Zalewski. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Krzysztof Zalewski. Lepiej już było.
1: Muzyczne radio.
0: No i trudno też się nie zgodzić, bo ponownie lądujemy w towarzystwie poniedziałku. Za nami weekend pod szyldem juwenaliów w niektórych miastach Dolnego Śląska, nocy muzeów, no i jak tu wstać do roboty, jak tyle atrakcji za nami, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i na pewno wyjdzie na dobre wszystkim słuchaczom muzycznego radia, no bo jak zawsze przechodzimy do Was z muzycznym kontratakiem, a oprócz tego ten tydzień także będzie obfitował w atrakcje, o których oczywiście Wam opowiemy. Patryk Łasica, dzień dobry, mamy 19 minut po godzinie 13, no i popołudnie rozpoczniemy od aktualizacji muzycznej wiedzy.
1: Muzyczne radio.
2: Hej, hej, łapcie kolejne muzyczne wieści, które mam nadzieję ucieszą dziś fanów Tablo, zespołu U2 i sympatyków mocnych, rockowych brzmień. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły. Zaczynamy! Szwedzka wokalistka Tavlo właśnie zapowiedziała nową płytę z mnóstwem uczuć, ale żadnych rozwiązań. Premiera albumu Estrus już we wrześniu. Tavlo to artystka, którą magazyn Rolling Stone określił jako najciemniejszy szwedzki eksport popu. Od lat udowadnia, że to określenie wobec niej to absolutna prawda. Fani doczekali się właśnie oficjalnej zapowiedzi jej nowego albumu, który ma ukazać się pod nazwą Estrus. Będzie to już szósty album w jej karierze. Na swoim Instagramie artystka napisała tak. Ruja to zwierzę w rój. To pierwotny, sprzeczny, emocjonalny chaos. To mój umysł i ciało pragną różnych rzeczy, pragną wszystkiego. Na tym albumie nie ma dobrych rad, tylko mnóstwo uczuć i żadnych rozwiązań. Trzeba przyznać, że jest to dosyć intrygujący sposób ogłoszenia światu nowej płyty. Z Instagrama artystki wiemy też, że nowy album ujrzy światło dzienne 18 września. A propos nowych albumów, o tym, że zespół U2 szykuje się do wydania pierwszej od dawna studyjnej płyty, wiadomo już od niemal 2 lat. W ostatnich miesiącach grupa zaskoczyła swoich fanów, wydając bez żadnych zapowiedzi 2 epki. Wygląda na to, że pełnoprawne wydawnictwo zbliża się wielkimi krokami, powstaje już teledysk do pierwszego singla. O tym, że płyta ma szansę pojawić się jeszcze w tym roku, nie wprost, ale za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformował sam zespół. Udostępnił on na swoich kontach 2 utwory, na których przedstawia kulisy nagrań teledysku do piosenki zatytułowanej Street of Dreams, która najpewniej będzie pierwszym singlem z nowego, niezatytułowanego jeszcze wydawnictwa. Co ciekawe, klip powstaje na ulicach Meksyku i widząc pierwsze kadry, trudno o brak skojarzeń ze słynnym obrazkiem do Where the Streets Have No Name. W drugim z udostępnionych postów U2 dali znać swoim fanom, że burza nieco utrudniła im nagrania, uszkadzając generator prądu, jednak na ratunek przyszedł im jeden z wielbicieli, który po prostu udostępnił im do dalszych prac swój balkon. Na ten moment nie wiadomo, kiedy miałby ukazać się nowy, 15 już studyjny album U2, ale magazyn Rolling Stone wskazuje, że wydarzy się to jeszcze w tym roku, zatem czekamy. Music News. Na koniec mocne rockowe granie. Rockowizna Festiwal 2026 wraca w sierpniu i ponownie odwiedzi 3 miasta: Gdańsk, Poznań oraz Kraków. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję pełną rockowych legend, zagranicznych gwiazd i mocnych polskich składów. W Gdańsku 7 i 8 sierpnia wystąpią m.in. Airborne, Avatar, Royal Republic, Coma Acid Drinkers i Nocny Kochanek. Poznańska odsłona będzie największa i najbardziej różnorodna. Od 20 do 22 sierpnia na poznańskiej scenie pojawią się Sex Pistols i Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, Kult, Lady Punk, Jam i Acid Drinkers. A w Krakowie od 28 do 29 sierpnia możecie liczyć na takich artystów jak Lacuna Coil, Lord of the Lost, Kid Capici, Coma, Royal Republic, Jam, Acid Drinkers oraz Nocny Kochanek. A kto i z czym pojawi się u nas premierowo na playliście muzycznego radia? Proszę bardzo. Maiden i Slighter z nagraniem Fire Away, Martyna Baranowska z nową piosenką Berlin i Jay Balvin i Ryan Castro z propozycją Una la vez. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News.
0: A teraz, jak zawsze, na deser zaserwujemy Wam zupełną nowość, no i to nie byle jaką, bo zdecydowanie taką, która przybliży nam wakacje, mimo tego, że nadal trwa maj. Przywita nas Easy Bizu, tym razem we współpracy z Hypeton, no i najnowszy slajd. Czas więc na ślisk.
1: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

da bombino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50%.

0: taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Kolu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 000 zł po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 13.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: 14 stopni, tyle wynosi obecnie średnia w naszym regionie. Oczywiście wartości w cieniu. Jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, to będzie ono wynosić 16 na plusie i tyle osiągniemy około godziny 15. Na barometrach 1016 hektopaskali, ciśnienie w tych okolicach się stabilizuje, pozostanie takie przez cały dzień. Wiatr południowo-wschodni, średnia prędkość w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do maksymalnie 20 km na godzinę i wszędzie bardzo dobra jakość powietrza.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja registracja.
9: A co w regionie słychać od strony informacyjnej, opowie Beata Nowicka.
11: W Starych Bogaczowicach przybędzie ponad 30 nowych mieszkań.
12: To już trzeci taki blok w gminie Stare Bogaczowice.
11: We Wrocławiu od dziś utrudnienia dla zmotoryzowanych związane z wymianą nawierzchni na ulicy Księdza Piotra Skargi.
13: Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach jezdni między Podwalem a Ławską, Placem Dominikańskim oraz między Teatralną a Podwalem.
11: A na początek powracamy do okoliczności tragedii, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja na osiedlu przy Lesie w Lubinie. Prokuratura oczekuje obecnie na szczegółowe wyniki sekcji zwłok dwóch mężczyzn, którzy zginęli od strzałów oddanych przez 21-letniego Michała P.
14: Według ustaleń śledczych do zdarzenia doszło po sprzeczce pomiędzy 21-latkiem a jednym z trzech mężczyzn, z którymi przebywał w mieszkaniu. Michał P. miał zostać wyproszony z lokalu, jednak po chwili wrócił z bronią palną i od progu oddał strzały do znajdujących się w środku osób. Dwaj mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zginęli na miejscu. Ranny został także 34-latek, który trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po zdarzeniu sprawca uciekł z Lubina i przez kilka dni ukrywał się przed policją. W piątek 15 maja został odnaleziony na terenie Wielkopolski w jednej z miejscowości koło Gostynia. Na widok zbliżającego się patrolu miał popełnić samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Jak informowała Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
15: Na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych.
14: Jeszcze przed śmiercią Michałowi P. prokurator postawił zarzut podwójnego zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa trzeciego mężczyzny. Śledczy skierowali również do sądu wniosek o tymczasowy areszt i wydanie listu gończego. Za zarzucane czyny groziło mu dożywotnie pozbawienie wolności. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Przenosimy się w okolice Wałbrzycha. W miejscowości Chwaliszów zostanie wybudowany komunalny blok wielorodzinny. Znajdą się w nim 34 mieszkania. Więcej o tym Jacek Zych.
12: Tak, w tym miejscu należy dodać, że to już trzeci taki blok w gminie Stare Bogaczowice. Dwa pierwsze wybudowano w graniczącej z Wałbrzychem Strudze, trzeci stanie zaledwie kilka kilometrów dalej w Chwaliszowie.
5: My przede wszystkim budujemy ten budynek z myślą o naszych mieszkańcach, dlatego że jest dużo młodych ludzi, którzy chcą pozostać u nas w gminie, co jest bardzo budujące i chcielibyśmy zapewnić im właśnie możliwość taką poprzez budowę tego budynku, poprzez oddanie tych lokali mieszkalnych. Jestem przekonany, że nie będziemy mieli najmniejszego problemu z tym, żeby wśród naszych mieszkańców oczekujących na te mieszkania znaleźć lokatorów.
12: Powiedział mi Tomasz Fąka, wójt gminy Stare Bogaczowice, która jako jedyna w powiecie wałbrzyskim nie boryka się z problemem depopulacji. Mieszkańców przybywa, zainteresowanie mieszkaniami jest ogromne i zwiększa się z każdym kolejnym nowo budowanym blokiem.
5: Pamiętam, że przy pierwszym budynku zainteresowanie było niepełne.
12: Umiarkowane, prawda?
5: Na 30 lokali w pierwszym jakby rozdaniu zostało przydzielonych 27 lokali, czyli gdzieś tam nie było faktycznie takiego zainteresowania. Natomiast już przy drugim budynku było tam około 3-4 chętnych na jeden lokal mieszkalny.
12: Według szacunków gminy budowa nowego bloku może kosztować około 14-15 milionów złotych. Przetarg na te inwestycje ma być rozpisany jeszcze pod koniec maja. Stare Bogaczowice, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Teraz Wrocław i utrudnienia dla zmotoryzowanych. Od dziś między 19 a 5 rano będą prowadzone roboty drogowe związane z wymianą nawierzchni na ulicy Księdza Piotra Skargi, zapowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
13: Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach jezdni między Podwalem a Oławską, Placem Dominikańskim oraz między Teatralną a Podwalem. Zakres remontu przewiduje usunięcie spękanej, pełnej łat nawierzchni, a następnie ułożenie dwóch warstw nowego asfaltobetonu podzielonych specjalną siatką wzmacniającą. Towarzyszyć im będzie regulacja wpustów studni oraz zaworów. Organizacja ruchu podczas prac frezarki, rozciełaczy i walców przewiduje połówkowe zajęcie jezdni z utrzymaniem normalnego ruchu kołowego na drugiej połowie. Realizacja prac w ciągu dnia spowodowałaby ogromne utrudnienia powodujące duże korki na obszarze całego centrum miasta. Wieczorami i nocami natężenie ruchu jest dużo mniejsze, więc roboty nie spowodują znacznych utrudnień, czytamy na wrocław.pl. Druga strona medalu jest taka, że praca maszyn budowlanych jest głośna. Już teraz przepraszamy mieszkańców tego odcinka ulicy za zakłócanie spokoju, mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Przy sprzyjających warunkach pogodowych nocne prace potrwają około 12 nocy. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, my name is Bollier and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Wiosnę.

0: tam, gdzie wy, a to byli Kali, Klaudia Szafrańska, Plan B i Ser Michu. Mamy kwadrans do godziny 14, no i teraz, moi drodzy, na naszych falach pojawi się biały szum. A jest to rodzaj szumu akustycznego o całkowicie płaskim widmie, który podobno ma działanie uspokajające. No a ten konkretny dodatkowo pozytywnie nastroi was na cały dzień. Przywitajmy Holly Humberstone i White Noise.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wertycka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
8: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
7: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Wojcka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
7: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: To jest ten pierwszy tydzień pracy. W weekend prace będą wstrzymane. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą albo przez przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
7: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
4: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata. Choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
7: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Muzyka.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
1: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: 18 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Весна.
1: Cześć, tu Mezo, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Mezlibe!

0: to był Mezo i Aniela.
1: Muzyczne radio.
0: Patrzę na zegar i widzę 17 minut po godzinie 14, a to oznacza, że to ta faza popołudnia, w której kawa już powoli przestaje działać, no ale na szczęście macie muzyczne radio, a ja mam dla was naszą dzisiejszą piosenkę dnia, no i uwierzcie mi, będzie to mocniejsze niż kawa Luwak nawet. Dziś odwiedzi nas duo w składzie Hypeton, jest to włoski producent, który specjalizuje się w brzmieniach trensowych, bardzo często sięga do korzeni tego gatunku, no i robi to na tyle dobrze, że sam David Guetta wziął go pod swoje skrzydła, panowie od kilku lat nieustannie współpracują, a z drugiej strony pojawi się Easy Bizzo, przepiękny, aksamitny głos, który możecie kojarzyć przykładowo z utworu White Tiger. Jest to dziewczyna o etiopsko-brytyjskich korzeniach z niesamowitym wokalnym talentem, no i wydaje mi się, że możecie już czuć w kościach, czego się spodziewać. Koniecznie dajcie głośniej, no i sprawdźcie przed nami najnowsze slajdy.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Весна. В музичному радіо.
1: Реклама.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
5: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje, telefon 506 139 785. 506 139 785.
6: Minęła godzina 14:30.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: No i mamy to. A chodzi o dzisiejszą temperaturę maksymalną, która niespodziewanie zmniejszyła się nam o 1 stopień, bo wynosi ona 15 na plusie, a miało być 16. No ale i tak nie jest źle, bo wartości są podawane w cieniu, a dziś często wygląda i wyglądać będzie do nas słońce mimo zachmurzenia. Jeśli chodzi o ryzyko opadów, to obecnie wynosi ono 0%. Ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali i takie też utrzyma się przez cały dzień. Wiatr do 3 metrów na sekundę.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejna najświeższa porcja informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
11: Ulica Wrocławska w Wałbrzychu zostanie całkowicie zamknięta.
12: Dziś drogowcy nie podają jeszcze dokładnej daty zamknięcia.
11: 56. Festiwal Churalny Legnica Kantat.
13: O godzinie 17 na schodach do katedry od strony Fontanny Neptuna wystąpi chór Amabile Legnickiego Uniwersytetu III wieku.
11: I mecz o 6 punktów w Karkonosze kontra Polonia Nysa.
14: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Na przełomie maja i czerwca mieszkańców Wałbrzycha czeka kilka dużych komunikacyjnych utrudnień. Drogowcy zamkną całkowicie dla ruchu remontowany fragment ulicy Wrocławskiej. Utrudnienia potrwają kilka dni.
12: Zamknięcie ulicy Wrocławskiej wiąże się z końcowymi pracami remontowymi w okolicach wiaduktu i skrzyżowania z ulicą Piotrowskiego. Drogowcy będą tam kładli ostatnią ścieralną warstwę asfaltu. Co ważne, w tym przypadku będą to robili metodą bezszwową od razu na całej szerokości remontowanej jezdni.
15: Ponieważ w warunkach takich miast jak Wałbrzych, z dużymi wahaniami temperatury i dużą wilgotnością, ta penetracja sprawia później, że miejsce szwu ulega destrukcji, co wymaga później napraw.
12: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Z tego powodu konieczne będzie zamknięcie na kilka dni całego remontowanego fragmentu. Dziś drogowcy nie podają jeszcze dokładnej daty zamknięcia. To uzależniają od warunków pogodowych. Po prostu potrzebnych jest kilka ciepłych, suchych dni.
15: Co oznacza zamknięcie dla ruchu, ale są objazdy, jest obwodnica, musimy wytrzymać te 2, 3, może 4 dni, wszystko zależy od postępu.
12: Remont 600-metrowego odcinka ulicy Wrocławskiej od stacji Orlen do wysokości ulicy Grota Roweckiego kosztował 23,5 miliona złotych. To nie koniec remontów tej jednej z trzech głównych arterii komunikacyjnych miasta. Następny w kolejności ma być odcinek od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z ulicą Główną. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Dziś rusza 56. Festiwal Churalny Legnica Kantat. To jedno z najważniejszych wydarzeń churalnych w Polsce i kulturalny symbol miasta.
13: Legnica Kantat nie zaczyna się jednak na scenie, a w różnych miejskich przestrzeniach. Dzisiaj centrum Legnicy wypełni akcja Vox Legnica – spotkanie głosów. O godzinie 17 na schodach do katedry od strony Fontanny Neptuna wystąpi chór Amabile Legnickiego Uniwersytetu III wieku. Pół godziny później zaśpiewa Cantus Mirabilis – zespół wokalny działający przy parafii katedralnej. To na początek. We wtorek przy katedrze zabrzmią kolejne legnickie chóry, a 19 i 20 maja mieszkańców zaskoczą, chociaż już chyba nie do końca, śpiewające autobusy. Członkowie zespołu pieśni i tańca Legnica w strojach ludowych będą jeździć liniami 3, 15, 23 i 24 i wykonywać utwory a cappella, zapraszając legniczan do udziału w święcie churalistyki. Kulminacja 56. Legnica Kantat zaplanowana jest na koniec tego tygodnia. W piątek na dziedzińcu Akademii Rycerskiej zabrzmi monumentalna kantata Odyseja. W sobotę najlepsze chóry z całej Polski powalczą o lutnię Jerzego Libana, a w niedzielę festiwal zakończy koncert Legnica Gospel Voices. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: W meczu 32. kolejki trzeciej ligi na stadionie przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze miejscowe Karkonosze podejmowały Polonię Nysa. Oba zespoły walczą o utrzymanie na szczeblu centralnym. Zatem był to przysłowiowy mecz o 6 punktów. Gospodarze pokonali drużynę gości 3-1, a do rozegrania pozostały dwie kolejki, mówi Krzysztof Mordak, trener Polonii Nysa.
3: Gramy do końca, bo nadzieja umiera ostatnia. Nie wiadomo, co się wydarzy organizacyjnie w tej lidze, ile będzie miejsc, ile będzie spadkowiczów, dlatego nie poddajemy się. Natomiast absolutnie zdawaliśmy sobie sprawę, jaka jest ranga tego meczu i o co tutaj gramy. Dlatego też, co tu powiedzieć, boli. Spodziewaliśmy się tego, wiedzieliśmy, że mocną stroną Karkonoszów jest Dawid Kasprzyk, tak, że dużo jakby gry opiera się na tym, żeby tą piłkę dośrodkowywać, że jest dobry w powietrzu, strzela głową. No pomimo tego, żebyśmy tego świadomi, nie udało nam się tego uniknąć. Dlaczego? Jakie to były czynniki, takie drobne rzeczy, detale, to sobie ustalimy i rozliczymy we własnym gronie. Natomiast ta bramka ustawiła spotkanie, Karkonosze miały przewagę, mogły grę kontrolować, my musieliśmy gonić, dlatego też w drugiej połowie zdecydowanie bardziej chcieliśmy to robić, przecież było to widać. Natomiast kuriozalna, absolutnie kuriozalna druga bramka, trzecia po kontrataku, kiedy już tak naprawdę rzuciliśmy wszystko na szale, żeby złapać tą bramkę kontaktową na 1-2, padło w drugą stronę i tak naprawdę ta ostatnia nasza dla nas zdobyta bramka to na otarcie łez, na honorowa, można powiedzieć. I na tyle to dzisiaj niestety tylko wystarczyło.
11: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello, this is Josh Cumbie and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

0: To był Marcin Sójka i Sudoku. No i też a propos tych łamigłówek i myślenia, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wiele najlepszych tanecznych numerów to w większości są smutne piosenki? Jest to bardzo ciekawa zależność i Brytyjczycy mają nawet na to specjalne określenie. Nazywa się to Crying Club, czyli łzy na parkiecie. No i mistrzynią takich oto właśnie emocjonalnych, muzycznych kontrastów jest dziewczyna, z którą spędzimy najbliższe minuty. Nazywa się Holly Humberstone i jest to młoda artystka, która pochodzi z małego, dość niepozornego brytyjskiego miasteczka Grantham, z którego, nawiasem mówiąc, pochodził też Sir Isaac Newton. Niedawno publikowała album pod tytułem Cruel World, czyli Okrutny Świat. No i jest to idealny dowód na to, że można z klasą połączyć niezwykle intymne, czasami smutne teksty z bardzo wyrazistym, klubowym brzmieniem. My dziś posłuchamy White Noise, czyli po prostu białego szumu, a jest to utwór o momencie po rozstaniu, kiedy wszystkie komentarze znajomych i plotki zlewają się w jedno bezkształtne tło, którego po prostu przestajemy słuchać, a najlepszym lekarstwem okazuje się wejście na parkiet. No to wchodzimy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Wiosna w muzycznym radiu.

0: promocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
1: Czas na wiadomości.
3: Uwaga na burzę z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie w Lublinie. ZNP krytykuje pomysł powołania rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burzę i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
3: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
5: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać: macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
3: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
3: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna na inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
7: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
8: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
7: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
8: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
7: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
3: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji stołeczny ogród zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w stołecznym zoo w najbliższą
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Весна. В музичним радіо.
1: Реклама. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Skala obniżek cen paliw zaczyna maleć. Wyniki kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw i wojna w Iranie przyspiesza globalną ekspansję chińskich producentów. Czas na Auto Radio. Sebastian Wysoczański, zapraszamy.
0: Auto Radio.
1: Ubiegły tydzień na rynku paliw upłynął pod znakiem stopniowego uspokojenia nastrojów po wcześniejszych, gwałtowniejszych wahaniach wywołanych sytuacją w rejonie ciśniny Ormus. Z wyliczeń e-patrol.pl wynika, że w tym tygodniu do 24 maja średnia cena benzyny 9,8 może mieścić się w przedziale 6,73-6,84. Dla benzyny 9,5 ceny powinny być w granicach od 6,24 do 6,35 zł za litr, a za olej napędowy kierowcy zapłacą od 6,74 do 6,85 zł. Za litr. Za autogaz od 3,63 do 3,72.
0: Aktualności.
1: Czas na wyniki kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw. Według danych przekazanych przez resort energii,

0: kontrolą objęto blisko 8 tysięcy stacji paliw w całej Polsce. Problemy wykryto w prawie 500 przypadkach. Jak podkreśla minister, państwo nie ma jednak sygnałów, że właściciele stacji celowo łamali przepisy. My nie mamy informacji o intencjonalnym łamaniu tej ustawy. Mamy natomiast sygnały o tym, że dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu, powiedział Miłosz Motyka. Jak tłumaczył minister, zdarzały się sytuacje, w których obsługa stacji nie zaktualizowała cen widocznych dla kierowców albo przez pomyłkę pozostawiono stawkę obowiązującą dzień wcześniej. W praktyce oznaczało to, że kierowca mógł zobaczyć na tablicy wyższą cenę, choć przy dystrybutorze obowiązywała już niższa. Kontrolę w tej sprawie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Każdy przypadek ma być oceniany indywidualnie. Na razie, jak zaznaczył Motyka, najprawdopodobniej nie nałożono jeszcze żadnych kar, które mogą sięgać nawet miliona złotych. Ministerstwo przekonuje jednocześnie, że cały mechanizm działa zgodnie z założeniami, a branża paliwowa bardzo dobrze dostosowała się do nowych zasad.
1: Autoradio.
0: Rosnące ceny ropy naftowej na skutek wojny z Iranem przyniosły chińskim producentom samochodów nieoczekiwany globalny wzrost, pobudzając popyt na pojazdy elektryczne wśród zaniepokojonych nabywców na całym świecie, mimo że konflikt ograniczył ich ważny rynek na Bliskim Wschodzie. Zawirowania mogą przyspieszyć międzynarodową ekspansję chińskich marek takich jak BYD i Chery. BYD właśnie podniósł prognozę sprzedaży zagranicznej, aby wykorzystać ten wzrost. Każdy wzrost globalnego popytu to dobra wiadomość dla chińskiego przemysłu samochodowego. Wprawdzie wojna w Iranie w marcu ograniczyła chińskim producentom samochodów dostęp do ich kluczowego rynku na Bliskim Wschodzie, co spowodowało gwałtowny spadek dostaw na ten rynek o 60%. Chińscy producenci samochodów ominęli kryzys na Bliskim Wschodzie, szybko przestawiając się na inne rynki. Elastyczność wynikająca z ich fabryk nastawionych na eksport i niskich kosztów produkcji. Wojna pokazała odporność modelu biznesowego zbudowanego w celu wykorzystania nagłych zmian popytu. Jest to echo kryzysu naftowego lat 70. i początku lat 80., który w podobny sposób przyczynił się do podboju rynku amerykańskiego przez japońskich producentów samochodów, gdy rosnące ceny benzyny skłoniły konsumentów do wyboru oszczędnych samochodów marki Toyota, Honda i Nissan. Ogólny eksport kraju zignorował regionalny kryzys i kontynuował swój międzynarodowy wzrost, rosnąc o 39% do 790 tysięcy pojazdów w ciągu miesiąca. Wzrost dostaw pojazdów elektrycznych o 55% do 340 tysięcy napędzał eksport i stanowi ponad 40% wszystkich pojazdów wysłanych za granicę. Europa stała się w tym roku największym zagranicznym rynkiem zbytu dla pojazdów wyprodukowanych w Chinach. Europejscy klienci, którzy wcześniej unikali mało znanych chińskich samochodów elektrycznych, teraz czują się przyciągnięci niskimi cenami pojazdów. Średnia cena chińskich pojazdów elektrycznych w Europie wynosi około 25 tysięcy dolarów, czyli znacznie mniej niż u lokalnych konkurentów. Tyle na dziś. W Autoradio wracamy już wkrótce.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio.
1: To był PRO, który twierdzi, że dziewczyny lubią tańczyć. Ryszard Rynkowski twierdził, że dziewczyny lubią brąz, a ja myślę, że obydwóch panów ma rację. A przed nami moment roku, podczas którego można i się poopalać, i potańczyć. Siatkówka plażowa, albo właśnie imprezy na plaży, to już za moment. Tak jak za moment sprawdzimy ponownie, co słychać nowego na Dolnym Śląsku, a opowiemy tym razem o juwenaliach, Jeziorze Kubnickim, czy tak zwanych trzynastkach z ZUS-u. Ale najpierw po raz kolejny przywitajmy naszą dzisiejszą piosenkę dnia. A w niej producent, który od lat współpracuje z Davidem Guettą, Hypetown, i jego autorski numer wraz z anielskim głosem Easy Bizu. Posłuchajcie najnowszy slajd.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 15.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Nadal znajdujemy się w towarzystwie dzisiejszej temperatury maksymalnej, która wynosi średnio 15 stopni. No i utrzyma się prawie że do godziny 19, wartości oczywiście w cieniu. Na niebie pojawia się coraz to więcej słońca, coraz mniej chmur i tak też się utrzyma. Ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali bez większych zmian przez cały dzień. Wiatr południowo-wschodni, średnia w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do 20 km na godzinę. Jest to prędkość maksymalna.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
12: Dwie decyzje, waloryzacyjną i o przyznaniu tak zwanej trzynastki, zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
13: Warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne.
12: W tym raporcie także Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia 2026.
14: W czwartek zaczynamy już z raportami naszych lokalnych artystów, a później Wielkie Otwarcie oraz Główne Gwiazdy.
15: Słuchacie raportu regionalnego.
12: A na początek Kunicka Ścieżka. Pierwsze zmiany wokół Jeziora Kunickiego już są widoczne. Powstaje tam nowa przestrzeń do spacerów i rekreacji.
16: Wokół Jeziora Kunickiego widać już pierwsze efekty prac związanych z odtworzeniem ścieżki rekreacyjnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort spacerowiczów, umożliwić korzystanie z trasy po zmroku oraz zwiększyć atrakcyjność tego bardzo ciekawego miejsca wypoczynku. Koszt to ponad 378 tysięcy złotych. 75% kosztów pokryje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Mieszkańcy mogą już zauważyć pierwsze efekty ścieżkowych działań. Brak światła był jednym z problemów wskazywanych przez osoby spacerujące wokół jeziora. Po zakończeniu inwestycji teren będzie bardziej bezpieczny i przyjazny mieszkańcom i osobom odwiedzającym gminę. Projekt realizowany jest także w ramach działań lokalnej grupy działania Wrzosowa Kraina, której celem jest rozwój lokalnej infrastruktury i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu. Ścieżka wokół Jeziora Kunickiego należy do najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w gminie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: W najbliższym czasie emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w nim dwie decyzje, waloryzacyjną i o przyznaniu tzw. trzynastki. Osoby, które posiadają konto na platformie e-ZUS, nie muszą czekać na listonosza.
13: Obie decyzje w formie elektronicznej są dostępne na profilu świadczeniobiorcy, gdzie można je natychmiast sprawdzić i pobrać. W pierwszej z nich jest informacja o kwocie świadczenia po marcowej waloryzacji. Drugie pismo to decyzja o przyznaniu trzynastki, a także dane dotyczące wysokości świadczenia. świadczenia brutto. W tym roku wysokość trzynastki to 1978,49 zł. Ponadto w informacji będą odliczenia, czyli podatek i składka zdrowotna oraz kwota trzynastki netto. Do wypłaty, czyli taką, jaką świadczeniobiorca otrzymał na konto lub do ręki, od listonosza czy też na poczcie. Wysyłane decyzje są niezwykle ważne, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów i warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne, podkreśla Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Wysyłka potrwa do połowy czerwca. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
12: W najbliższy czwartek startują wielkie jeleniogórskie Juwenalia 2026. W tym roku studenckie święto odbędzie się w dniach od 21 do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Organizatorzy zapowiadają, że karkonosze zatrzęsą się w posadach, obiecując huczną studencką imprezę dla wszystkich. Atmosferę rozkręcą koncerty gwiazd, w tym legendarnej grupy Dżem, mówi przewodnicząca samorządu KANS w Jeleniej Górze Maja Plińska.
14: W czwartek zaczynamy już supportami naszych lokalnych artystów, a później wielkie otwarcie oraz główne gwiazdy. Mamy hip-hop, rap, taka mieszanka. Wystąpi Wac to ja, Sarius oraz Mister Polska. W piątek mamy finał Ligi Rocka, a na koniec występy zespołu Dżem. W sobotę również mamy występy lokalnych artystów, tutaj już idziemy w stronę DJ-ską, więc lokalni DJ-e. No a wieczorem występ z Kolima, którego tutaj myślę, że dużo osób zna i uwielbia. A na zakończenie będzie DMC od Maćka Wowka. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, no i przede wszystkim naszych studentów na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia od 21 maja do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Nas tutaj wyróżnia to, że nasze juwenalia są całkowicie bezpłatne, także serdecznie zapraszamy.
12: Kolejne doniesienia z regionu za niespełne godzinę.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi Poland, this is Brother Leo and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
0: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: U Luny wszystko gra, no i my mamy nadzieję, że u was również, ale skoro w głośnika gra muzyczne radio, to inaczej być nie może. Za dokładnie 14 minut przywitają was najlepsi z najlepszych w Best of muzycznego radia, albo i w rozgrzewce przed Hit Planetą, obydwa określenia pasują idealnie. A tam pojawiła się ostatnio bardzo ciekawa artystka, dzieląc się swoim najnowszym albumem, który nazywa się Cruel World, czyli Okrutny Świat. Będzie to oczywiście Holly Humberstone i prosto z jej najnowszego krążka usłyszycie White Noise, czyli po prostu biały szum. Jest to piosenka o momencie po rozstaniu, kiedy wszystkie komentarze znajomych, plotki zlewają się w jedno bezkształtne tło, którego po prostu przestajemy słuchać.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na

0: wiadomości.
1: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wartycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
2: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
1: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
3: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
1: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
4: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
1: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Muzycznie u nas, jak zawsze, ślicznie, a że nie samą muzyką żyje człowiek, to czas na doniesienia z muzycznego show biznesu, w którym, jak wiecie, jak zawsze sporo się dzieje. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły, witamy i zapraszamy. Na początek u nas Martyna Baranowska, która zabiera nas do Berlina. Nowy singiel Martyny to energiczna piosenka o przypadkowym spotkaniu z kimś z przeszłości i o tej dziwnej chwili, kiedy nagle stajesz twarzą w twarz z jego nowym życiem. To utwór o konfrontacji, emocjach, które wracają bez zapowiedzi, o mieście, które potrafi stać się tłem dla historii bardziej intensywnej niż planowana podróż. Jak mówi sama Martyna, utwór Berlin napisaliśmy wspólnie z Maciejem Wasio, który też go wyprodukował. Do piosenki powstał teledysk,

nakręcony, oczywiście w Berlinie. Muzyka i podróże są dla mnie jak dwa wątki splecione w jeden riff, dodaje artystka. Zawsze towarzyszy mi jakaś melodia, więc biorę to wszystko. Morze, fale, pustynie, lasy, wielkie miasta, dzikie wioski. Te wszystkie historie, które dzieją się po drodze i zamieniam je w piosenki. Uzbierało się ich trochę jak piachu z plaż we włosach, więc chyba pora wytrzepać je z głowy. Tyle Martyna Baranowska o swoim nowym singlu Berlin, który już trafia na playlistę nowości Muzycznego Radia. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. White Noise to jeden z najbardziej chwytliwych i emocjonalnych utworów z nowego albumu Holly Humberstone Cruel World. Piosenka doskonale pokazuje nowy kierunek artystki, która na swoim drugim studyjnym wydawnictwie łączy intymne teksty z bardziej wyrazistym, popowym brzmieniem. White Noise wyróżnia się hipnotycznym refrenem, pulsującą produkcją i melancholijną atmosferą, która od lat stanowi znak rozpoznawczy Holly Humberstone. Sama artystka opisuje nowy singiel jako swój utwór w stylu Crying in the Club. To bez wątpienia chwytliwy numer, który wnosi lekko zamglony elektroniczny klimat do piosenki o rozstaniu, takiej, przy której nie sposób się nie ruszać. Music News. I na koniec o pieniądzach w muzycznym showbiznesie. Red Hot Chili Peppers sprzedali prawa do swojego katalogu nagrań firmie Warner Music Group. Według medialnych doniesień wartość umowy przekroczyła 300 milionów dolarów. Transakcja obejmuje cały katalog nagranej muzyki zespołu, w tym wszystkie 13 albumów studyjnych. Warner Music Group przejmie tym samym prawa do tzw. masterów, czyli oryginalnych nagrań należących do grupy. Oznacza to, że wytwórnia będzie zarządzać przyszłymi wpływami ze streamingu, emisji radiowych, sprzedaży płyt i licencji. Red Hot Chili Peppers współpracują z Warnerem od 1991 roku, kiedy ukazał się album Blood, Sugar, Sex, Magic. To właśnie ta wytwórnia wydała później kolejne albumy Red Hotów. Jak podają amerykańskie media, katalog zespołu przynosi około 26 milionów dolarów rocznie. Do tej pory prawa do nagrań pozostawały w rękach muzyków. Według Billboardu grupa miała początkowo oczekiwać nawet 350 milionów dolarów za sprzedaż całego swojego muzycznego katalogu. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Rehab z najnowszą piosenką More Than Enough Gattuso i Grace Kinsler w utworze Ozone i Lucent z najnowszą propozycją Love Bites Back. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 16.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Kolejna godzina popołudnia i kolejne chmury znikają z dolnośląskiego nieboskłonu, co bardzo cieszy. Jeśli chodzi o temperaturę, to wynosi ona obecnie średnio 15 stopni w cieniu, no i to dzisiejsze maksimum. Takie wartości utrzymają się do godziny 19. Słońce zachodzi o godzinie 20.39, a po zmierzchu będzie około plus 7 stopni. Ciśnienie bez większych zmian na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr południowo-wschodni, porywy maksymalnie do 20 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Beata Nowicka.
7: 13 milionów złotych na zabezpieczenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Wałbrzychu. Nieruchomość po dawnej Gencjanie w Jeleniej Górze Cieplicach wkrótce znajdzie nowego właściciela. W tym raporcie także Dni Odry 2026.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Już tylko nieco ponad kwartał pozostało do zakończenia prac przy zabezpieczeniu sortowni części położonego na terenie starej kopalni w Wałbrzychu zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Pójdzie na to 13 milionów złotych.
9: Taki to właśnie fakt, że obiekt ma pozostawać w formie trwałej ruiny, powoduje, że zmiany w wyglądzie nie są spektakularnie widoczne z zewnątrz. Niemniej, jak zapewniają pracownicy starej kopalni, posuwają się mocno naprzód, spinając z przyjętym harmonogramem.
10: To, co najciekawsze, tak naprawdę dzieje się niestety wewnątrz i niestety też od strony zupełnie przeciwnej niż ulica Wysockiego, którą się przejeżdża, bo ta większość prac właśnie skupia się w środku na zabezpieczaniu tej metalowej konstrukcji, układanie nowej konstrukcji dachu też średnio dało się zauważyć z zewnątrz, więc rzeczywiście my się staramy też gdzieś to dokumentować i co chwilę jakieś na naszych mediach społecznościowych pokazywać część postępu tych prac. Także rzeczywiście wygląda to może mało spektakularnie dla wszystkich przejeżdżających przy starej kopalni, ale te prace naprawdę postępują w szybkim tempie.
9: To Jacek Drejer, dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu. Podczas pracy nie udało się uniknąć niespodzianek konstrukcyjnych, jakich obiekt z końca XIX wieku skrywa całkiem sporo. Dyskusyjną była też kwestia samego zabezpieczenia bardzo charakterystycznej konstrukcji obiektu.
10: Bo właśnie z jednej strony moglibyśmy to wszystko zrobić tak ładnie, elegancko, pomalować, tutaj mówię kolokwialnie, farbą olejną na świeżo, no ale jednocześnie chcieliśmy bardzo, i to też było przedmiotem dyskusji z projektantem, no właśnie chcieliśmy też pokazać taki surowy stan tej hali i tego miejsca, więc ostatecznie ona będzie zabezpieczona takim specjalnym lakierem, który nie będzie pozwalał na dalsze niszczenie tej konstrukcji, ale jednocześnie pokaże tę całą jej historię, te wszystkie plamy, rdzy i to takie zmęczenie tego materiału.
9: Do zakończenia prac, jak już powiedzieliśmy, zostały nieco ponad 4 miesiące. W tym czasie trzeba jeszcze odtworzyć torowiska i te wąskotorowe techniczne, jak i kolejowe. Do wybudowania została też wciąż cała infrastruktura turystyczna. Inwestycja kosztuje 13 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Niewykluczone, że nieruchomość po dawnej Gencjanie w Jeleniej Górze Cieplicach wkrótce znajdzie nowego właściciela. Jak nam powiedział prezydent stolicy Karkonoszy Jerzy Łużniak, docelowo obiekt mógłby funkcjonować jako dodatkowa przestrzeń Term Cieplickich.
11: My jesteśmy dzisiaj na etapie rozmowy odnośnie tego budynku po Gencjanie. Tam są zrobione szacunki i rozmowy z konserwatorem zabytków, w jakiej formie można by było ten obiekt zachować, ale to nie od nas zależy, to zależy przede wszystkim od komornika, bo to jest dzisiaj u komornika i komornik będzie wystawiał tą nieruchomość do sprzedaży, mam nadzieję jak najszybciej i mam nadzieję, że nie będzie to też wygórowana cena, która pozwoli na to, że Termy Cieplickie zakupią ten obiekt właśnie po to między innymi, żeby się poszerzyć, ale to będzie na wolny rynek i każdy będzie mógł to kupić.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Nie opadły jeszcze emocje po nocy muzeów, a już Wrocław szykuje się do kolejnej dużej imprezy. Tym razem to wielki piknik na bulwarze Dunikowskiego, czyli Dni Odry 2026.
2: W tym roku Dni Odry będą odbywać się kilka dni. Organizują je Urząd Miasta wspólnie z Ogrodem Zoologicznym. Od 21 do 24 maja na mieszkańców i turystów czeka wielki piknik nad rzeką, a na nim mnóstwo atrakcji od pokazów sportów wodnych, poprzez darmowe rejsy po koncert Micro Music. To już 10. edycja imprezy. Najbardziej widowiskowy będzie 23 maja. Od godziny 12 do 18 zapanowano tam dynamiczne i bardzo efektowne pokazy sportów wodnych. Warto też zwrócić uwagę na prezentacje żeglarstwa przygotowane przez Akademię Wychowania Fizycznego, ale także na pokazy ratownictwa woprowców. Co ciekawe, podczas wydarzenia zaplanowano darmowe rejsy po Odrze, na które nie trzeba się wcześniej zapisywać. Na Dniach Odry będzie też sporo dodatkowych atrakcji, w tym animacje dla maluchów, gry i zabawy oraz cała strefa gastronomiczna. Będzie można spróbować m.in. paprykarza wrocławskiego. 21 i 22 o godzinie 17 zaplanowano rozmowy o Odrze, o tym, co w niej żyje, jakie są zagrożenia, o żegludze, o historii i inne, które poprowadzą pasjonaci. Ponadto nauka pływania z monopłetwą i piknik SUP z nauką techniki pływania i wiosłowania. Wiele będzie się mówić o bioróżnorodności i o żółwiach błotnych objętych ścisłą ochroną, a mieszkających w okolicy. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, what's up? This is Mim.
13: I'm Liv.
12: This is Nervo and you're listening to Music Snack Radio.

0: Come into my world, czyli przyjdź do mojego świata, jednocześnie Aleksandra Stan wraz z Nevero. No i w imieniu Arka Włodarskiego pozwolę sobie was zaprosić do świata najnowszej i najlepszej muzyki, no bo za moment, punkt 17, startuje kolejne wydanie Hit Planety. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie się działo. Dzisiejsze premiery są naprawdę bardzo ciekawe. W Best of zagrają dla was jeszcze Tom Grennan, Sahel czy Nexerii, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Pięknego dnia, no i do usłyszenia.
1: Radio. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Werdycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują trzy polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
4: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
3: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
5: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotylla.
6: Z pokładu Łodzi Marylin. Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
5: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
6: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
5: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej, jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
3: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
7: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
3: Uzbrojona bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Przekazał pełniąc obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: po 17.
1: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
2: Startuje w bardzo miłych, wiosennych jeszcze okolicznościach przyrody. Ach, cieszy nas to słońce, gdy świeci i daje odrobinę ciepła. Fire to the Water, na dobry początek, od Hugo Cantarary, Eli i Bea Miller z The Press on the Internet. No, czasem można załapać deprechę, jak się przegląda to, co tam się wypisuje i pokazuje w sieci. Ale to tylko albo aż muzyka, to są propozycje, dwie pierwsze do kolejnych notowań Hit Planety. Będzie ich jeszcze kilka po 18 i po 19, w międzyczasie super premiery, plus oczywiście nowości w zestawieniu. My za chwilę także przypomnimy to, co działo się na Hit Planecie w ostatnim notowaniu w sobotę. A dzisiaj jest poniedziałek, Arek Włodarski, 18 maja. Zapraszam na kolejne notowanie waszej ulubionej codziennej listy przebojów muzycznego radia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: Na to musimy jeszcze troszkę poczekać. Ostatnie notowanie bardzo szczęśliwe dla polskich wykonawców. Na dwójce Grom i Jordan Gray, Say My Name. Spadek z jedynki. Grom ustąpił miejsca męskiemu graniu. Ponownie nareszcie na jedynce. Trzy oczka tym razem do góry. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino.
1: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
1: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
8: Po reklamie.
9: Hello, this is Robin Thicke.
10: Hey guys, it is Alexandra Stan.
11: Hey, this is Shaggy.
12: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
13: Hey, hey, hey! We are Mövö and you're listening to your favorite Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Ten numer spodobał mi się od pierwszego przesłuchania, no niestety ciągle w rozbiegach, czy w rozbiegło, tak, Upside Down Natalii Bruglia. To jest numer, który dzisiaj melduje się na miejscu 39, w poprzednim notowaniu 3.8. Już wydawało się, że po debiucie piątkowym powędruje znacznie wyżej. Niestety tak się nie dzieje, no ale dajmy jeszcze szansę naszym słuchaczom, bo to od Was zależy, jakie miejsce dana piosenka zajmuje. Głosujemy na tak lub na nie na naszej stronie muzyczneradio.pl. Głosujecie na dowolną ilość utworów, na plus lub na minus. No i co jeszcze? A, no także oczywiście na naszym fanpage'u facebookowym przyjmujemy, czy z radością czekamy na Wasze głosy i opinie na temat nagrań, które lądują w codziennych notowaniach od poniedziałku do soboty od godziny 17. W czwartej dyszce większość nagrań leci w dół, mniej lub bardziej. Baliśmy się o Moti, Already Yours, w sobotę 16 oczek w dół na przedostatnie miejsce w liście. No to już tak spadkowo miało być. Miało, bo się nie stało. Na szczęście. Nie takie rzeczy widziała i słyszała Hit Planeta. Moti uciekł spod topora. Dzisiaj parę ładnych oczek w górę, miejsce numer 33. A po drodze Twin Seek 3.8, Perfect on Paper, No Sleep, Aleksandra Stan. To nowość nasza sobotnia na 40. Dzisiaj na miejscu 37. I tego numeru wkrótce również posłuchamy.

0: Kolejny bardzo fajny numer, który niestety nie radzi sobie w obecnych zestawieniach, na pewno dzisiaj. DJ-licious Forever Young, w sobotę miejsce 2-2, dzisiaj spadek na miejsce 35. Wkrótce u nas pierwsza z trzech super premier dzisiejszego notowania Hit Planety.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenaria.

17 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jen. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał Skolim oraz Maciej Wow w DMC, patronat Muzyczny Radio.

0: reklamie.
1: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
2: Hello, Poland. We are Alien Filek.
3: I am Pete Tong.
4: What's up, guys? My name is Gareth Emery.
5: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Loose End, Love Bites Back. Po raz pierwszy witamy, no po raz pierwszy w sensie, że gramy w ogóle jako numer, który w przyszłości trafi do poczekalni, a mam nadzieję, że również z propozycji wskoczy do czołowej czterdziestki szybko.

0: Pozycja obroniona, ale chciałoby się chyba, aby troszkę wyżej wędrował ten numer, bo jasne, proste przesłanie, nie ma miejsca jak dom plus charakterystyczne rytmy, znakomite dla artysty, którego dobrze znacie, Mrozu z nowym materiałem, miejsce 34, pozycja obroniona.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
6: Bonjour, c'est Indila.
7: Hi, it's Oliver is here.
8: Hey, I'm Kaiser.
9: Hey, Ed Sheeran here.
10: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety. Hit Planeta.

0: Nasza sobotnia nowość z miejsca 32 wtedy, More Than Enough, Re-up. Dzisiaj dwa oczka do góry. A propos świeżynek w zestawieniu, no to jeszcze raz.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Co też czynimy po raz drugi. Miejsce 40, czyli nowość od Calvina Harrisa już znamy. Teraz na miejscu 36 pani Holly Humberstone, White Noise.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Burzowa pogoda, są ostrzeżenia synoptyków, powiemy dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytania o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór. Na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez Szczytno, Warszawę, Radom po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
4: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
3: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
5: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
3: Budowa Centrum Serwisowania Silników do Czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
6: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
3: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów, 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. W niedzielę ostatni mecz na Camp Nou z Betisem rozegrał Robert Lewandowski, który dzień wcześniej ogłosił, że definitywnie rozstaje się z FC Barceloną. I choć Lewy rozegrał w Barcelonie Barcelonie tylko 4 sezony, został pożegnany jak klubowa legenda. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
8: Visca el Barça y visca Catalunya!
2: Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i w Holandii. Wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę. A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
9: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
10: Ten numer to Chica Leaf, Duro, TTT, a jeszcze po tym numerze kolejna propozycja Almost Monday, No More Regrets.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: Po reklamie.
13: This is Fergie Ferg.
14: What's up? We are
15: TNCE.
16: Hey everyone, it's Selena Gomez.
17: Hello there, we're 21 Pilots.
18: Hi, we are Radio Killer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
19: Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Kolejny polski numer w obecnych notowaniach aktualnych Hit Planety. W sobotę były trzy oczka w górę na 29, a dzisiaj, proszę bardzo, w dalszym ciągu progres, miejsce 27 w poniedziałkowym notowaniu Hit Planety. I tak pniemy się po tej hitplanetarnej drabince, obserwując, co też tam się dzieje, a dzieje się różnie, ciekawie, czasem bez szaleństw, czyli pozycje obronione, ale to też duży powód do sukcesu, do radości może tak, bo konkurencja duża i jest mnóstwo dobrych nagrań, znakomitych wykonawców, więc i ta pozycja obroniona z poprzedniego notowania bywa powodem, jak już wspomniałem, do radości na pewno dla fanów. Wspieramy Baker Matt, dzisiaj miejsce 2-6, to numer wyśpiewany z Rani, I Love Life, później będzie jeszcze między innymi z trzeciej dyszki na sam koniec, powolutku, Molela, Corazon Digital, wcześniej jeszcze Sound Heaven z numerem Snowing in Miami i Lie to Me Malika Harrisa.
0: Mocno nowa i

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.
4: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
5: Hello, my name is Jano.
6: A big hello, I'm Freud.
7: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
8: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Radio. Hit Planeta!
9: Najnowsza lista w Polsce!

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Alibi, Judy Ranks, I See You.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: W połowie stawki, tak około, Molela, Gryfotoki, Corazon Digital. Ten numer już od dawna z nami, bardzo się nam wciąż podoba. Podoba nam się, gdy na Hitplanecie goszczą polskie piosenki. Od dawna cieszymy się numerem Oliwii Sochy Oczy, chociaż przydałoby się troszkę więcej chyba tych nagrań z nad Wisły w zestawieniu. Chociaż no, nie ma co narzekać, bo przecież ostatnie notowanie no to dominacja polskich wykonawców na jedynce. Przypomnę męskie granie, dwójka Gromi. No właśnie, włączyło mi się to polskie narzekanie. Nie ma co narzekać. Polskie utwory obecne radzą sobie bardzo dobrze i dobrze. Oczy na 24. w ostatnim notowaniu, dzisiaj miejsce 21. No to proszę bardzo, w górę. Gratulacje. Zakładam zbrodnię.

Kolejny numer, który u nas dzisiaj w zestawieniu wędruje w górę. Z 26 na 20, no to ładny skok. Madonna, Sabrina Carpenter. Tak przysłuchuję się piosenkom w obecnych notowaniach Hit Planety. No dzisiaj szczególnie, wiadomo, jestem razem z wami od 17 do 20. No, przewaga pań śpiewających ogromna na liście, mało męskich głosów. No to może teraz się uda. No, nie udało się. Próbowałem. Ben Paul Giuliani, Don Diablo, od niedawna razem z nami, Lecy Sąd. Dzisiaj 17.

Trochę się udało. Męskie głosy też obecne i to w większości. No to teraz już żadnych niepewności, czy też żadnej niepewności. Hello, Borey przed nami, Feel of the Night.

0: znany motyw na koniec. Blaszer kończy drugą godzinę Hit Planety. Blaszer, miejsce 18. Your love is my drug, like a version. Czas na wiadomości. Po nich ostatnie propozycje, plus do tego jeszcze jedna premiera i finałowe rozstrzygnięcia dzisiejszego notowania Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 19.
3: Czas na wiadomości.
4: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora. Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
5: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
6: NATO, jaki poróż Białoruś.
4: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
5: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym, jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
4: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkodę na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
7: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
4: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały, Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ramé. A Majchrzak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Ucho-Carabellim 6-1, 2-6, 3-6. Fermín López nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony złamał kość śródstopia i nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata. López doznał kontuzji podczas niedzielnego spotkania z Betisem w przedostatniej kolejce La Liga i będzie musiał przejść operację. Mecz z Betisem był też ostatnim na Camp Nou dla Lewandowskiego, który w sobotę ogłosił swoje odejście z katalońskiego klubu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. Polscy piłkarze ręczni w końcu dali kibicom powody do radości. Po niezwykle emocjonującym dwumeczu biało-czerwoni pokonali Austrię i dzięki temu zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Fakty są bolesne. Drużyna, która kilkanaście lat temu walczyła o medale mistrzostw świata, dziś świętuje sam awans na turniej. A jest się z czego cieszyć, bo dwa ostatnie lata to pasmo ogromnych rozczarowań. Wyniki były tak złe, że to Austria była faworytem dwumeczu. Ale na wyjeździe wygraliśmy jedną bramką, a wczoraj zremisowaliśmy w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu rzucił 4 sekundy przed końcem meczu Michał Daszek.
10: Zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska, także wyszło perfekcyjnie.
9: O tym, jak dużo znaczy ten awans, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
11: Poleciały mi łzy ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali. Hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
9: Polacy na Mistrzostwa Świata awansowali po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w Niemczech na początku przyszłego roku.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
12: Kochamy muzykę.
13: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
13: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
0: Propozycje pojawią się jak zawsze nawet dwie. Ten Snake, Never Gonna Dance Again i znakomite Joy od Lukasa Aoki i Raula Vidala. To już za moment. Dwa wspaniałe nagrania, które powinny znaleźć się wkrótce w 40. Łatwo nie jest, ale postarajcie się troszeczkę.

0: obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Hello there, I'm Marco.
4: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
5: Hello, my name is Weird Cranberries.
6: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Musician Radio. Hit Planet Air.
9: Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Dawid Podsiadło, sezon dzisiaj 15. Wcześniej graliśmy J.D. Cartier, Nari, Love, Passion, Sex. No i wcześniej jeszcze były propozycje. A teraz przed nami już najważniejsze rzeczy, czyli najbardziej popularne numery i najbardziej się wam podobające, które notują najwyższe miejsca w dzisiejszym poniedziałkowym notowaniu Hit Planety. Dawid Podsiadło dzisiaj. Już sprawdzamy, czy ma powody do zadowolenia. Miejsce 18 w sobotę, dzisiaj 15. No to bardzo dobrze. Oby było lepiej. Fastboy 14-13 Topic, Becky G, Sorry Puppy, Shape of a Woman, Lady Gaga. To 12. Glockenbach, Sam Harper, Lost. I kolejny polski numer otwiera pierwszą dziesiątkę dzisiaj, czyli Kuba i Kuba w numerze zatytułowanym Stygnie Lato, ale to za jakiś czas. 20 po 19. Gramy Fastboy.

0: Muzyka z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, Shape of a Woman, Lady Gaga, dzisiaj troszkę w dół. Czyli z 10 na 12. A, to mieliśmy jeszcze przed tym numerem zagrać takiego dżingla, który no, powinien się pojawić, no to wracamy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Cascade, Leighton Jordani, Meet Again.

0: Meghan Trainor, ładny skok z miejsca 17 na 9. Na 8 Kygo z That's When You Know, a na 7 Alan Dixon z Gravity.
1: Reklama. Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tat, w mrówce to wszystko mam.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Son of Legend.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hello, Poland, this is DJlicious.
6: Hello, my name is Emma Bill.
7: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna.

Była szczęśliwa siódemka, teraz jeszcze szczęśliwsza szóstka. Michael Schulte, Love Sea. Gratulujemy awansu. No to finałowe rozstrzygnięcia. Piątka dzisiaj. Norma Jean Martin, Encore, Big Dreamers. Czyli też powody do zadowolenia, bo numer rewenduje w górę. The Suffer dzisiaj na czwórce. I też oczko w górę. Cry Just a Little. I mamy pierwszą trójkę do zaprezentowania. Męskie granie orkiestra, tym razem tylko przez jedno notowanie na jedynce. Spadek na miejsce numer 3. Nareszcie dwójka obroniona. Gromy, Jordan Gray, Say My Name i Armin van Buuren na samym szczycie hit planetarnego zestawienia w nowym tygodniu, w nowym notowaniu. Tym razem nasi wykonawcy musieli ustąpić pola Arminowi, ale co będzie jutro, pojutrze? Tego jeszcze nie wie nikt. To wszystko zależy od was i od waszych głosów. Trzymajcie się, dziękuję. Gramy pierwszą piątkę dzisiejszego notowania Hit Planety. Norma Jean Martin, The Suffer, Męskie Granie i...

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Niespokojna pogoda. Powiemy, gdzie może zagrzmieć i padać. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Będą również szkodliwe substancje, między innymi w ubraniach. Marcin Krzemiński. Jeszcze przez niespełna godzinę aktualne. Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem głównie w centrum, na wschodzie i na północy kraju, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
2: Alarm burzowy obowiązuje w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak Łukasz Kozak, który został dziś uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu tak określa te operacje.
4: To udaremnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
2: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. dziś w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że aż 7% sprowadzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenie substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
5: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
2: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry. Linda Klimowicowa odpadła w eliminacjach do French Open. Pochodząca z Czech, ale grająca w polskich barwach tenisistka przegrała w pierwszej rundzie z Serbką Lolą Radowijewicz 3-6-4-6. Dalej gra Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Jej kolejną przeciwniczką będzie francuska również Carole Monet. Na jutro zaplanowano z kolei mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Aby znaleźć się w głównej drabince turnieju, trzeba wygrać w eliminacjach 3 mecze. Bez eliminacji w Paryżu zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506-139-785. 506-139-785.
0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.

0: Sophie Ellis Bextor, Bittersweet. Taka słodko-gorzka piosenka. Tak jak w sumie poniedziałki, one też są takie słodko-gorzkie. W listopadzie czy w marcu to raczej bardziej gorzkie. Ale już w maju, gdy taka piękna pogoda nawet o godzinie 20, no to mają chociaż odrobinę słodyczy. A w muzycznym radiu, jak zawsze wieczorową porą, dużo dobrej muzyki na nas czeka. Dwa świetne programy, Festiwal Pełen Hitów, to po godzinie 20:30, a później po godzinie 22:00 już do końca tego dnia. Największe hity lat 70., 80. i 90. w strefie 79. Marta Wójtunik, witam Was serdecznie i już zapraszam Was na te świetne programy, ponieważ przygotowaliśmy dla Was oczywiście dużo dobrej muzyki, ale zanim muzyka, to jeszcze taki właśnie słodki akcent. Dżem Mydło Powidło, mini giełda ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię.
1: Autopromocja.
2: Dżem Mydło i Powidło, mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Mamy już pierwszego słuchacza na linii, muzyczne radio. Halo, dobry wieczór. Witam.
3: Mam do sprzedania podstawowe maszyny rolnicze, tak jak siewnik zbożowy Poznaniak, kultywator dwurzędowy z wałkiem, brony pięciopolowe, opryskiwacz Pilme 400-litrowy, ładowacz turwentka oraz posiadam dwie przyczepy ciężarowe o długości 12 i 10,5 metra. I to wszystko pod numerem telefonu 504.
0: Tak.
3: 023 tak. 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Również pozdrawiam, do usłyszenia i witam serdecznie kolejną osobę. Muzyczne radio, halo, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam panią Martunię. W sobotę słuchałem horoskopy, muzyki pani. Nacieszyć się nie mogę.
0: Super, dobry horoskop? A dobry horoskop był chociaż w sobotę?
4: Ładny, piękny, jak pani podaje wszystko tutaj. O. Muzykę puszcza, to ja się
0: wszystko gra.
4: Nie mogę.
0: No to super. Zawsze wieczorem mi się trafi parę komplementów. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Muzyczne radio, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witamy, Michał z Bolesławca. Mam do sprzedania Peugeota Experta 2005 rok, 2 litry HDI, 95 koni. W stanie dobrym i więcej informacji pod numerem telefonu 538.
0: Jeszcze raz?
5: 538.
0: 538, tak?
5: 402.
0: 402.
5: 920.
0: 920.
5: Pozdrawiam muzyczne radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Muzyczne radio, Dżemik.
6: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
6: Witam muzyczne radio. Mam na terenie Nowogrodzka do odsprzedania działkę do zabudowy domu.
0: Tak.
6: Bogata działka, potężnym, dużym potencjałem jeszcze. I oprócz tego jeszcze mam do sprzedania maszynę do szycia z Lingera.
0: Tak.
6: Radio i radio z adapterem z lat 70.
0: O.
6: I to wszystko pod numerem 725.
0: Tak.
6: 925. 737.
0: 732.
6: Miłego wieczoru dla muzycznego radia.
0: Dziękujemy również, życzymy miłego wieczoru i witamy kolejną osobę. Halo, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, Karpat z tej strony.
0: Witam.
7: W Stanicowie piękna działka budowlana. Wjazd do Karpacza, dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia i fajna, niezależna kawalerka w prawie centrum Jeleniej Góry.

0: i dwa saksofony. Saksofon altowy i saksofon tenorowy. Numer telefonu 781-560-810. Dziękuję, dobranoc.
1: Dziękujemy, dobranoc.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: I witamy już ostatnią osobę. Halo, dobry wieczór.
3: A witam, dobry wieczór. A ja chętnie kupię motocykle, motorowery. Mnie interesują polskie, czeskie, niemieckie oraz japońskie. A między innymi takie jak Simson, Romet, Junak i podobne. Oraz części, silniki, koła, ramy, jakieś stare instrukcje obsługi, stare kaski typu orzech. A mój numer telefonu to 506.
1: Tak.
3: 193.
1: Mhm.
3: I 720. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dżem, mydło i powidło. Zapraszamy Was na kolejne wydanie właśnie tego Waszego, można tak powiedzieć spokojnie, programu już jutro po godzinie 20, a my teraz przedstawiamy.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Świetny duet, Hypeton, Easy Bizu, Slide.

Muzyczne Radio i Music News dziś spod znaku Dary, jej Bangarangi, Jaśka Piwowarczyka i Shania Twain. Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły. Witajcie i posłuchajcie. Finał tegorocznej Eurowizji już za nami. We Wiedniu zaprezentowało się 26 reprezentacji walczących o zwycięstwo w jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Choć przed konkursem największym faworytem bukmacherów była Finlandia, to ostatecznie największą sensacją wieczoru okazała się reprezentantka Bułgarii. Dara, bo o niej mowa, triumfowała z piosenką Bangaranga, zdobywając łącznie aż 516 punktów. Taki wynik zapewnił Bułgarii pierwsze zwycięstwo w historii konkursu Eurowizji. Polska zdobyła 150 punktów, co ostatecznie dało nam 12 miejsce w klasyfikacji końcowej. To wynik lepszy niż przewidywała większość bukmacherów, którzy jeszcze przed finałem umieszczali Polskę w dolnej części tabeli. Występ Alicji Szemplińskiej spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami fanów konkursu. Teraz The Voice of Poland. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca 16 edycji, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów ostatniej odsłony tego programu, rozpoczyna

własną muzyczną misję. Po finałowym triumfie, w którym zachwycił publiczność brawurowym wykonaniem piosenki Bohemian Rhapsody zespołu Queen, artysta prezentuje debiutancki singiel Halo Houston. Sam Jasiek tak mówi o tym utworze. Halo Houston jest o takim momencie, kiedy emocje zaczynają przejmować kontrolę nad wszystkim. Kiedy problem urasta do takich rozmiarów, że człowiek zamiast szukać realnego rozwiązania zaczyna fantazjować o ucieczce najlepiej jak najdalej. Dla mnie tą ucieczką był kosmos. To absurdalne, trochę filmowe, ale właśnie o to chodziło w tej piosence. O ten stan, w którym siedzisz sam ze swoimi myślami i nagle wydaje ci się, że jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby wsiąść do rakiety i zniknąć z tej planety. Pisząc ten numer, wracałem do momentów, kiedy naprawdę było mi trudno i dziś patrzę na to trochę inaczej, z dystansem. Czasami problemy, które wydają nam się końcem świata, po czasie okazują się tylko etapem. Ale kiedy jesteś w środku tego wszystkiego, emocje potrafią kompletnie zaburzyć proporcje. Halo Houston jest właśnie o takim zagubieniu, o chaosie w głowie i o próbie złapania kontaktu z kimkolwiek, nawet z Houston, mówi Jasiek. Music News. Tymczasem pięciokrotna laureatka Grammy, najlepiej sprzedająca się artystka country popowa wszechczasów, Shania Twain, zapowiedziała swój 7. album. Little Miss Twain to najbardziej osobiste dzieło w jej imponującej karierze, w trakcie której sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Za sprawą nadchodzącego albumu gwiazda wraca do muzycznych korzeni. Duża część Little Miss Twain odwołuje się do mojego okresu nastoletniego, moich korzeni oraz energii rocka i R&B, które tak bardzo kochałam, ale nadal słychać tam westernowy charakter. Tam, skąd pochodzę, nie jeździ się konno, jeździ się skuterem śnieżnym. Marzyłam o westernowym stylu życia, a żyłam w zupełnie innym świecie niż ten, do którego ostatecznie trafiłam, zauważa Shania Twain. Jej nowy album ukaże się 24 lipca. To na koniec łapcie gorące premiery. Alesso z nowym singlem Turn Up The Bass, Bingo Player z piosenką You Keep It Simple i Chicane z najnowszą propozycją Who Do You Give Your Love To. Tyle na teraz, Tomek Dutkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. 13 milionów złotych na zabezpieczenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Wałbrzychu. Nieruchomość po dawnej Gencjanie w Jeleniej Górze Cieplicach wkrótce znajdzie nowego właściciela i wielkie jeleniogórskie juwenalia 2026. Już tylko nieco ponad kwartał pozostało do zakończenia prac przy zabezpieczeniu sortowni części położonego na terenie starej kopalni w Wałbrzychu zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Pójdzie na to 13 milionów złotych.
3: Taki to właśnie fakt, że obiekt ma pozostawać w formie trwałej ruiny, powoduje, że zmiany w wyglądzie nie są spektakularnie widoczne z zewnątrz. Niemniej, jak zapewniają pracownicy starej kopalni, posuwają się mocno naprzód, spinając z przyjętym harmonogramem.
4: To, co najciekawsze, tak naprawdę dzieje się niestety wewnątrz i niestety też od strony zupełnie przeciwnej niż ulica Wysockiego, którą się przejeżdża, bo ta większość prac właśnie skupia się w środku na zabezpieczaniu tej metalowej konstrukcji, układanie nowej konstrukcji dachu. Też średnio dało się zauważyć z zewnątrz, więc rzeczywiście my się staramy też gdzieś to dokumentować i co chwilę jakieś na naszych mediach społecznościowych pokazywać część postępu tych prac. Także rzeczywiście wygląda to może mało spektakularnie dla wszystkich przejeżdżających przy starej kopalni, ale te prace naprawdę postępują w szybkim tempie.
3: To Jacek Drejer, dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu. Podczas pracy nie udało się uniknąć niespodzianek konstrukcyjnych, jakich obiekt z końca XIX wieku skrywa całkiem sporo. Dyskusyjną była też kwestia samego zabezpieczenia bardzo charakterystycznej konstrukcji obiektu.
4: Bo właśnie z jednej strony moglibyśmy to wszystko zrobić tak ładnie, elegancko, pomalować, tutaj mówię kolokwialnie, farbą olejną na świeżo, no ale jednocześnie chcieliśmy bardzo, i to też było przedmiotem dyskusji z projektantem, no właśnie chcieliśmy też pokazać taki surowy stan tej hali i tego miejsca, więc ostatecznie ona będzie zabezpieczona takim specjalnym lakierem, który nie będzie pozwalał na dalsze niszczenie tej konstrukcji, ale jednocześnie pokaże tę całą jej historię, te wszystkie plamy, rdzy i to takie zmęczenie tego materiału.
3: Do zakończenia prac, jak już powiedzieliśmy, zostały nieco ponad 4 miesiące. W tym czasie trzeba jeszcze odtworzyć torowiska i te wąskotorowe techniczne, jak i kolejowe. Do wybudowania została też wciąż cała infrastruktura turystyczna. Inwestycja kosztuje 13 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Niewykluczone, że nieruchomość po dawnej Gencjanie w Jeleniej Górze Cieplicach wkrótce znajdzie nowego właściciela. Jak nam powiedział prezydent stolicy Karkonoszy Jerzy Łużniak, docelowo obiekt mógłby funkcjonować jako dodatkowa przestrzeń Term Cieplickich.
5: My jesteśmy dzisiaj na etapie rozmowy odnośnie tego budynku po Gencjanie. Tam są zrobione szacunki i rozmowy z konserwatorem zabytków, w jakiej formie można by było ten obiekt zachować, ale to nie od nas zależy, to zależy przede wszystkim od komornika, bo to jest dzisiaj u komornika i komornik będzie wystawiał tą nieruchomość do sprzedaży, mam nadzieję jak najszybciej i mam nadzieję, że nie będzie to też wygórowana cena, która pozwoli na to, że Termy Cieplickie zakupią ten obiekt właśnie po to między innymi, żeby się poszerzyć, ale to będzie na wolny rynek i każdy będzie mógł to kupić.
0: Muzyczne Radio.
2: W najbliższy czwartek startują wielkie jeleniogórskie juwenalia 2026. W tym roku studenckie święto odbędzie się w dniach od 21 do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Organizatorzy zapowiadają, że karkonosze zatrzęsą się w posadach, obiecując huczną studencką imprezę dla wszystkich. Atmosferę rozkręcą koncerty gwiazd, w tym legendarnej grupy Dżem, mówi przewodnicząca samorządu KANS w Jeleniej Górze Maja Plińska.
6: W czwartek zaczynamy już supportami naszych lokalnych artystów, a później wielkie otwarcie oraz główne gwiazdy. Mamy hip-hop, rap, taka mieszanka. Wystąpi Wac to ja, Sarius oraz Mister Polska. W piątek mamy finał Ligi Rocka, a na koniec występy zespołu Dżem. W sobotę również mamy występy lokalnych artystów, tutaj już idziemy w stronę DJ-ską, więc lokalni DJ-e. No a wieczorem występ z Kolima, którego tutaj myślę, że dużo osób zna i uwielbia. A na zakończenie będzie DMC od Maćka Wowka. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, no i przede wszystkim naszych studentów na wielkie jeleniogórskie juwenalia od 21 maja do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Nas tutaj wyróżnia to, że nasze juwenalia są całkowicie bezpłatne, także serdecznie zapraszamy.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festival Hit

0: Panie i panowie, startujemy!
1: Oczywiście, że startujemy i czarujemy już kończący się poniedziałek muzyką, która przywoła niejednej osobie weekendowe wspomnienia. Marta Wojtunik, witajcie, hej, czas na muzykę pełną szybkich bitów, hitowych refrenów i hipnotyzujących dźwięków, bo to przecież Festiwal Hitów w Muzycznym Radiu.
0: Festiwal Hitów
2: w Muzycznym Radiu.
0: Tego słucha się głośno.
1: No, sam start naszego poniedziałkowego spotkania, dwuletni hit Timmy Trumpet, Carlos Tavella, Weekend.

0: najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Wyjątkowy numer, który w pierwotnej wersji powstał w roku 2011. Wtedy Alexandra Stan wydała Mr. Saxo Beat i ta właśnie pochodząca z Rumunii piosenkarka zdobyła globalną sławę takim oto nagraniem Mr. Saxo Beat, a rok temu postanowiła w towarzystwie Timmy Trumpeta odświeżyć ten wyjątkowy numer, który już ma ładnych kilka lat. Przypominamy dziś właśnie ten utwór w odświeżonej wersji.

0: Nagranie zdecydowanie do klaskania, bo przecież cały czas powtarzałem Clap Your Hands. Baby's Gang, Happy Song w takiej oto zremiksowanej wersji, która powstała pod koniec ubiegłych wakacji.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Dokładnie, tylko najlepsze. Music Instructor, Get Freaky.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Za 10 minut godzina 21, a my przypominamy, że Festiwal Hitów w Muzycznym Radiu to nie tylko te taneczne brzmienia, ale również hip-hopowe rytmy. Przed nami jeden z największych klasyków w historii rapu, w historii hip-hopu, Dr. Dre, Snoop Dogg, Still Dre. Co ciekawe, tekst do tej kultowej kompozycji napisał też znany raper, który w tym nagraniu nie występuje. Jay-Z jest odpowiedzialny za tekst do tego wielkiego klasyku z roku 99.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
4: Amerykańscy żołnierze w Polsce, tematem debaty w Europarlamencie. Afera o cenę masła, jest skarga na promocję w dwóch sieciach. Będą też półkolonie. Do wakacji jeszcze chwila, ale już ruszają zapisy. Marcin Krzemiński. Jutro w Parlamencie Europejskim debata m.in. o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
5: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
4: Mówi europoseł Michał Kobosko. Debata w Strasburgu będzie jutro. Jutro też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 złote. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 złote za kostkę.
6: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
4: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawiać się w szkołach od 1 września. Tak m.in. zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
7: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
8: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
7: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
8: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
7: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
4: Ruszają zapisy na letnie półkolonie. Na przykład w Bydgoszczy miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
9: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
4: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
3: My już wracamy na festiwal pełen hitów i wracamy do wspomnień. Dallas Superstar, Fine Day.

0: Festiwal hitów. Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.

na każdym festiwalu musi być oczywiście tanecznie. Mike Candice, Cha Cha Cha, to nagranie za nami, a przed nami piosenka Princess, w niej Bodybangers. Będzie nostalgicznie, to obiecujemy, chociaż jest to stosunkowo nowe nagranie, ale nostalgia odnosi się do melodii, bo to utwór, który wykorzystuje ikoniczne nagranie z lat 80., czyli The Riddle.

0: Sophie Tucker, Chanel Tress, Kafune.
1: Festiwal hitów.
0: Czas na nagranie, przy którym można złapać bardzo dobry wakacyjny vibe i totalnie wyluzować się po poniedziałku. XL Signal, let's on Tequila, Rap Race.

0: muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
2: Festiwal hitów, tego słucha się głośno. Przed nami totalna petarda. Przygotujcie na to swoje głośniki. Oliver Endels, Open Your Heart.

0: Odjechany duet Leon Bollier, Rob Styles i Twilight, a teraz czas na odjechane trio. Avicii, Adam Lambert, Neil Rogers, Lay Me Down.
1: Festiwal hitów.

0: świetny i niezastąpiony Purple Disco Machine Dopamin.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Nikt tak nie łączy muzyki hip-hopowej z muzyką klubową. Florida to on przed nami, on już u nas za chwilę z piosenką How Does It Feel, a on już w sumie niedługo, bo za kilka dni w sobotę przyjedzie do Polski oczywiście i do tego zagra świetny koncert. To na pewno światowy hitmaker, Amerykanin, zagra już 23 maja w Polsce. Oczywiście, gdzie mógłby zagrać? W Warszawie. Letnia scena progresji już w ten weekend zapłonie właśnie taką elektroniczną muzyką. How It Feel w muzycznym radiu już teraz. Florida.

0: hip-hop zawsze miło usłyszeć. Van Ten Clown i Gravel Pits.
1: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
0: Bardzo wyjątkowy i dość słoneczny. Dirty Vegas, Setting Sun.

Rice Cup Running to the Sea w muzycznym radiu podczas festiwalu pełnego hitów. Nasz poniedziałkowy festiwal już powoli się kończy. Na jego zakończenie prawdziwa muzyczna petarda Max Ree i How We Do It, a zaraz po godzinie 22 słyszymy się oczywiście w strefie 79. Największe hity lat 70., 80. i 90.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Ogromne utrudnienia na kolei po wypadku we Włoszczowej. Potem prokuratura i kontrowersyjny pomysł walki osób bezdomnych. Luka Modrić wybiera się na swój 5. mundial. Marcin Krzemiński. Całkowita blokada na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych na centralnej magistrali kolejowej. To po tragicznym wypadku we Włoszczowej w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa potrącił śmiertelnie mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalają m.in. dane mężczyzny, jak doszło do tragedii. Służby czekają też na zgodę, by puścić ruch pociągów drugim torem. No ale priorytetem jest zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, jak zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł jednej z federacji. Paweł Radzewicz.
3: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
4: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
3: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
4: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania, bo możemy jako politycy składać zawiadomienia do prokuratury, ale jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
3: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
2: Amerykańskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz wjazdu dla podróżnych z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. W Afryce rozwija się epidemia wirusa Ebola. Zmarło już ponad 100 osób. Odnotowano blisko 400 zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tak zwanych dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
2: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Arka Gdynia spada z ekstraklasy. W meczu 33. kolejki przegrała 2-3 na własnym boisku z Termaliką Brookbet Nieciecza, która zresztą też opuszcza najwyższą w Polsce piłkarską klasę rozgrywkową. Dodam, że w sobotę w ostatniej kolejce sezonu Arka zagra mecz wyjazdowy z Rakowem Częstochowa. 40-letni Luka Modrić, jeden z najlepszych piłkarzy Chorwacji w historii, wybiera się na swój 5. mundial. Znalazł się we wstępnym, ogłoszonym dziś 26-osobowym składzie reprezentacji tego bałkańskiego kraju.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne Radio.
6: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
1: Już czas na Strefę 79 w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsza muzyka z lat 70., 80. i 90. na zakończenie poniedziałku. Zaczynamy od lat 90. Little Funky Ones, Step by Step. Step.

Sandra i Maria Magdalena. To nie przypadek, że ta artystka pojawia się dziś w Muzycznym Radiu, dziś w programie Strefa 79, bo kończy dziś swoje 64. urodziny. Obchodzi właśnie ona, Sandra, niemiecka piosenkarka, która zaczynała dość szybko swoją karierę muzyczną w roku 74 singlem Andy Meine Freund, a w latach, końcówka lat 70., początek lat 80. występowała w dziewczęcym trio Arabesque, gdzie właśnie te dziewczyny największą popularność zdobyły w Japonii, co całkiem ciekawe, bo to przecież niemieckie trio. Następnie, gdy Sandra już opuściła tą grupę, zaczęła swoją solową karierę ciekawym utworem, bo Japan is White, czyli niemiecką wersją utworu Big in Japan, który również stał się hitem oczywiście w krajach niemieckojęzycznych. A taki już międzynarodowy sukces właśnie rozpoczął się od piosenki Maria Magdalena, która za nami. Strefa 79. A przed nami również fajny numer z lat 80. Men Without Hats, The Safety Dance.

Fine Young Cannibals, Good Things. Strefa 79. Muzyczna uczta trwa w Muzycznym Radiu. To nie są moje słowa, to są wasze słowa. Konkretnie to są słowa naszego słuchacza stałego, oczywiście Pawła, który dał znać na naszym radiowym Facebooku, że jest z nami w ten poniedziałkowy wieczór. Poza nim oczywiście kilka osób też dało sobie znać. Pozdrawiamy was wszystkich. A Paweł poza tym, że potwierdził, że jest obecny w poniedziałkowy wieczór w Muzycznym Radiu, to jeszcze dał znać, że chciałby usłyszeć wielki hit z lat 90. zespołu BAIM, piosenkę Biała Armia. Oczywiście gramy i raz jeszcze serdecznie pozdrawiamy.

Nieco wolniej, ale bardzo przyjemnie. When the Love and Hate Collide. Strefa 79. A teraz będzie dość szybko. Lata 70. Bonnie M. Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Za nami Pet Shop Boys, lata 80. właśnie w takim szybkim wydaniu. Pozostajemy w tych klimatach, pozostajemy w latach 80. Przed nami utwór, który w latach 80. był bardzo popularny i w ostatnim czasie też jest coraz bardziej popularny, ponieważ stał się totalnym wiralem. Walk Like an Egyptian, The Bangles, to nagranie wiraluje już od ładnych kilku miesięcy, a to wszystko dlatego, że ktoś kiedyś pojechał do Egiptu, zrobił sobie zdjęcie, nagrał filmik i dodał na platformy, na różne społecznościowe platformy, na Facebooka, na Instagrama, no i tak się stało to totalnym wiralem, że ten dźwięk już należy do wszystkich tych, którzy na wakacje wybierają się do Egiptu oglądać piramidy. Oczywiście to nagranie idealnie do tego pasuje, bo nawet Egipt jest w tytule. Walk Like an Egyptian już teraz w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
2: Przy latach 80. na dłuższą chwilę się teraz zatrzymamy. Program Strefa 79 w Muzycznym Radiu trwa w najlepsze. Zbliżamy się już do godziny 23, a u nas teraz pojawi się największy hit z roku 83. Spokojnie można tak powiedzieć. Michael Sambleo to wtedy wydał swój pierwszy solowy album Bossa Nova Hotel, a największym hitem właśnie z tego wydawnictwa jest piosenka Maniac, która właśnie przed nami. Utwór zdobył światową sławę dzięki temu też, że został wykorzystany w filmie Flashdance, który przyniósł mu nominację do Oscara i do Złotego Globu. Ale to nie tylko przez ten film. Utwór jest po prostu świetny. To napięcie, ten refren. Ikona. Ikoniczny utwór z lat 80., który idealnie oddaje właśnie to, o co chodziło w muzyce w tamtym czasie.

0: Mech, czy to możliwe? Za każdym razem, jak wleci właśnie ten utwór z lat 80., to ten refren już z głowy nie potrafi wyjść. Jest po prostu świetny.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: Tuż przed godziną 23. kolejna z Waszych propozycji, również z naszego radiowego Facebooka. Od Damiana. When Love is Missing Words.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

0: Muzyczne radio.
1: Oasis i Don't Look Back in Anger. Utwór, tytuł utworu, który możemy tłumaczyć na dwa sposoby. Dosłownie, nie oglądaj się za siebie ze złością, albo nie wspominaj przeszłości z gniewem. I to właśnie robią bracia Gallagherowie. Po wielu latach od premiery tego właśnie nagrania z płyty What's the Story Morning Glory, bracia są już pogodzeni. Mimo wielu lat życia w bardzo napiętej atmosferze, bracia Gallagherowie w końcu już są pogodzeni i to od ponad roku, to na pewno już nawet prawie od 2 lat. I nic nie wskazuje na to, żeby ponownie się pokłócili, czego spodziewali się fani. Wiedzieli, że to może być możliwe, ale nie. Bracia Gallagherowie cały czas w formie, cały czas razem, pokazują się często na różnych meczach. Wspólnie całymi rodzinami sobie chodzą, rozmawiają i nie wygląda na to, żeby się kłócili, raczej się wspólnie śmieją. A co więcej dobrego dla fanów Oasis w tym czasie, po 16 latach przerwy, to tak wychodzi na to, że fani zespołu co tydzień otrzymują jakieś dobre wieści. A tu jakieś zdjęcia z zakończonej już trasy, a tu właśnie bracia Gallagherowie razem na meczu, a tydzień temu dostaliśmy świetną informację taką, że zespół Oasis pojawi się już w tym roku na dużym ekranie w kinach. 11 września pojawi się już wcześniej zapowiadany, to już oni to wiedzieli, tylko nie wiedzieli kiedy. Wcześniej zapowiadany dokument, który ma przedstawić już zakończoną trasę z ubiegłego roku, ale to nie ma być typowe koncertowe nagranie. W tym dokumencie, to już potwierdzili bracia Gallagherowie, mają pojawić się również próby. To jak zaczął się cały pomysł, czyli wiele, wiele smaczków dla fanów, którzy w końcu mogą zobaczyć, jak po latach Noel i Liam się dogadywali, co będzie na pewno ciekawe. Już 11 września w kinach ma pojawić się właśnie taki oto dokument. Strefa 79. A my zostajemy w latach 90. Depeche Mode, It's Not Good.

Jam, polska legenda, jak malowany ptak w muzycznym radiu, a właśnie ten zespół już niedługo wystąpi w Jeleniej Górze na Juvenaliach. Strefa 79. Już w piątek u nas Jam, a teraz u nas francuski klasyk. Voyage, voyage.

Roy Orbison i jego największe hity. To był Hit Mix w muzycznym radiu. 33 minuty po godzinie 23. Czas na zespół The Beatles i nieco wolną, ale bardzo piękną piosenkę Michelle.

Lighthouse Family, Rain Cloud, deszczowa chmura. No, te deszczowe chmury powoli zbliżają się na Dolny Śląsk, ale o tym jeszcze nie myślimy. Myślmy na razie o tym, że w końcu przecież kończy się poniedziałek, a poniedziałki zazwyczaj są najtrudniejsze, jeżeli chodzi o cały weekend. Teraz to już z górki bardzo, bardzo blisko do weekendu. Tak sobie wmawiajmy, jutro wtorek, a do wtorku jeszcze cały czas strefa 79 trwa. Przed nami ostatnia na dziś propozycja od Daniela, Dorosłe Dzieci i grupa Turbo. A jeszcze dziś na pewno w strefie Orbital, Maggie Reilly, The Cardigans. Także koniecznie zostańcie jeszcze z Muzycznym Radiem przynajmniej do godziny 24. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za nasze dzisiejsze strefowe i nie tylko wieczorne spotkanie. Dobrej reszty poniedziałku i oczywiście lepszego wtorku niż poniedziałek. To najważniejsze Wam życzę. Do usłyszenia. Dobrej nocy.